diabłe, wróćmy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ura! W dzień matki i to nie jest przypadek. Tu w RMF Max takie rzeczy się nie zdarzają.
1: Bo dzisiaj w kalendarzu, poza tym, że dzień matki. Mamy też Światowy Dzień Drakuli właśnie.
0: A ty jako matka pewnie, Asia, przypomnij sobie te czasy, kiedy przystawiała się do cyca i cieszyła się, że nie ma zębów. Mama Meus i rozżalony, że pewne rzeczy w życiu go ominą. Irek Jakubek, dzień dobry.

0: Dzisiaj nie może być inaczej. W Dzień Matki Damiano Dawid w RMF Max. Dla nas wszystkich dziewczyn.
1: No mamo, jaki to będzie poranek. Kuba Kiwior na celowniku Barcelony. To, że się Robert Lewandowski z Barceloną pożegnał, to już wiemy. A może Jakub Kiwior, obrońca, może się przywita.
0: Czy to są, przepraszam, potwierdzone plotki?
1: Ja będę nasłuchiwał, bo w polu karnym teraz będzie więcej polskiego. Ja gram!
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Wojtek Szczęsny by tak nigdy nie powiedział.
1: No pewnie.

0: reklama.
1: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: I po reklamie.

0: hity na maksa i informacje z regionu w dużej ilości. Za chwilę o 6 zostańcie, by poznać je wszystkie.
1: Tym bardziej, że dużo się dzieje. Detektyw Rutkowski zmienił swoją legendarną fryzurę. Już nie ma kwadratu na głowie, teraz jest przedziałek i włosy zczesane na bok.
0: Ale to jest super skuteczna metamorfoza, bo faktycznie jak się teraz patrzy na detektywa Rutkowskiego, to można go nie poznać, co może mu pomóc w pracy, zwłaszcza, że nie poznają go także ci, których poszukuje.
2: Czas na flash na antenie RMF Max. Bydgoszcz, Tomek Urbański. Zaczynamy. Historyczna chwila. Do Bydgoszczy dotarło 11 autobusów elektrycznych, w tym przegubowe. Inwestycja obejmuje też montaż infrastruktury do ich ładowania, budowę elektrowni fotowoltaicznej i magazynu energii.
3: Nie było tak kompleksowego projektu, który zakładałby dostawę autobusów, ładowarki, budowę farmy, magazynów.
2: Przyznaje Piotr Bojar, prezes zarządu MZK. Montaż infrastruktury dobiega końca. Autobusy w miasto wyruszą w na dobre wakacje, a wartość całej inwestycji to blisko 70 milionów złotych.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Zmiany dla kierowców i pieszych szykują się na Stawowej. Tam ruszyła inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa. Co się zmieni, to sprawdziła Monika Jędrzejewska.
5: Obecnie trwa budowa chodnika wzdłuż ulicy Stawowej. I jest to część większych robót, które zakładają przebudowę tej ulicy między rondami Grażyny Kufel i Ofiar Katynia. Zadanie wprowadzi nowości na Stawowej. Mini rondo przy skrzyżowaniu z Lotników, zwężenie jezdni i montaż progów zwalniających, wydłużenie peronu przystankowego i montaż ułatwień dla osób niewidomych.
2: Trwająca inwestycja obejmuje też prace na sąsiednich ulicach.
6: Będą polegały na wykonaniu robót związanych z wprowadzeniem strefy zamieszkania, wyznaczeniem miejsc postojowych oraz uporządkowaniem oznakowania pionowego i poziomego na ulicach Średzkiej, Janickiego, Huzarskiej, Czerwonego Krzyża, Wilczej, Jasnogórskiej, Księżycowej oraz Wrzesińskiej.
2: Wyjaśniała Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka zarządu dróg miejskich. Rośnie liczba kradzieży samochodów w Bydgoszczy i regionie. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, w ubiegłym roku odnotowano 155 takich przypadków. Co ciekawe, coraz częściej łupem złodziei padają auta na przykład z lat 90.
7: Mamy kilkanaście

0: i nie 10 właśnie kradzieży pojazdów bardzo niskiej wartości, no które są już leciwe, a ktoś po prostu się łasi na tego typu auta. Nie jest to główne, że tak powiem, zagrożenie na terenie naszego województwa i myślę, że chyba już od jakiegoś czasu widać to, że tak to właśnie jest.
1: Tyle Jakub Gorczyński, komendant wojewódzkiej policji w Bydgoszczy. Policja przygotowała też zestawienie najczęściej kradzionych pojazdów w zeszłym roku na Kujawach i Pomorzu. To kolejno Skoda Fabia, Ford Focus, Skoda Octavia, Hyundai Tucson i Toyota Corolla. Krótko o koncertowym cyklu Kameralnie pod Wierzbą.
2: Przygotowaliśmy niespodziankę dla mieszkańców i turystów. Przy fontannie Aquanutka będą w niedzielę odbywały się specjalne koncerty, które zorganizowaliśmy wspólnie z Filharmonią Pomorską. W niedzielę 14 czerwca i 23 sierpnia o godzinie 18 Kapela Bydgoszczensis wystąpi z muzyką na żywo przy właśnie fontannie Aquanutka. O godzinie 18 serdecznie zapraszamy.
1: A zaprasza Tomasz Okoński, rzecznik miejskich wodociągów. Trzecioligowa w Da Świecie przeprosiła swoich kibiców. To po porażce z rezerwami Pogoni Szczecin 1-13.

0: I to są dobre muzyczne rzeczy, które mamy dla was z kategorii hity na maksa tu w RMF Max. 6,5 minuty po godzinie, nie, 8,5 minuty po godzinie 6.
1: A szóstka, bo dzisiaj 26 maja, to o ci jest. Się pomieszało.
0: Asia, wszystkiego najlepszego.
1: W imieniu swoim oraz matek wszystkich dziękuję bardzo.
0: Asia, wszystkiego najlepszego z okazji
1: już.
0: Dnia Matki.
1: Dobrze, już, fajnie. Benzynka Proszę. W fajnej cenie i dieselek też. 6,42 dzisiaj na stacji zobaczycie za benzynę, 6,75 za diesel.
0: Ceny takie, jakby to był Dzień Ojca. A na Dzień Ojca może będzie, nie wiadomo, 8 diesel, nie wiadomo, w specjaliście ma może 8 diesel. Dzień Matki super. Tankowałbym i będę.

0: Dobre, dlatego pod dnia matki też będziemy to grali, ale w dzień matki to z dedykacją, mamo. 17 minut po godzinie 6. Mówię do każdej mamy, która ma włączonego ma, jak ma Maxa.
1: Ma jak Maxa.
0: Maxa, słuchaj, Jasia Meus, Irek Jakubek, fajnie, że z nami jesteście, odwdzięczamy wam się dobrą energią i hitamy na Maxa.
1: Hita mamami na Maxa,
0: pięknie.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, w jaki sposób żujecie
0: nigdy
1: jedzenie?
0: Jak jestem głodny, to nigdy.
1: To błąd, bo okazuje się, że to jak żujemy, jak szybko, jak intensywnie wpływa na naszą pamięć, koncentrację i poziom stresu. Im wolniej, dokładniej, mocniej przeżuwamy, tym bardziej się odstresowujemy i lepiej myślimy.
0: Czyli to jak żujesz oznacza tak to, co jak żyjesz.
1: Trochę tak.
0: Nie przejedzmy życia. życia. A, wiecie, o co chodzi. 18 po 6.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media

0: skoczysz do Carrefoura?
1: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla porządkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
4: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
5: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
6: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
9: I po reklamie.

0: hity zawsze na maksa, także w Dzień Matki tu w RMF Max. Jeszcze pół godziny i będzie siódma.
1: Przede wszystkim w Dzień Matki. Ojciec, teraz też posłuchaj, bo Kraków znowu na ustach całego świata i tym razem wcale nie chodzi o wybory referendum prezydenckiego.
0: Tak?
1: Ktoś z urzędników wystawił zaświadczenie 162-latkowi, że żyje, że się porusza i że potwierdził właścicielstwo jego kamienicy. W sensie, że ten, co żyje, ma 162 lata i jest właścicielem kamienicy.
0: Oddali mu kamienicę?
1: Tak, oddali mu kamienicę, bo Asia, musisz wiedzieć, że ten człowiek był dokładnie taki jak ta kamienica. On co prawda wymagał remontu, ale on się świetnie trzymał. Tak? Tak przynajmniej mówią urzędnicy. A to jest nowość. Babs

0: Pakiet muzycznej energii o 6.37 od Pink Panthers i Zara Larsson właśnie tu w RMF Max.
1: W Szwecji są już autonomiczne autobusy, to znaczy takie, które jadą po ulicach miasta bez kierowcy.
2: O Jezu, bałbym się.
1: No i słusznie, bo pierwszy kurs autonomicznego autobusu już za nami, wyjechał na ulicę i miał wypadek.
0: Ojoj, mam nadzieję, że wszyscy zrobią
1: tak.
0: Poza autobusem. Czyli tylko kolizja. U nas jest autonomiczny ten kontroler biletów, autonomiczny kanar.
1: No, tak?
0: Taki autobus jedzie teraz bez tego kanara, a wszyscy i tak kasują bilety. Super, 22 minuty i 7.
3: Reklama.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Co najbardziej lubią dzieci?
9: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
8: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
8: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Tak już jest. Niskie ceny są co

0: dzienne 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Zmieniał to jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: To też jest numer na Dzień Matki, specjalnie dla mam, forever and a day, czyli do końca świata i o jeden dzień dłużej będziemy mamusie kochać.
1: Koniecznie musicie kogoś poznać. To są dzielni funkcjonariusze, pracownicy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
0: Trudna nazwa.
1: Ale trzeba zapamiętać. Ci pracujący w Poznaniu, pozdrawiamy, zatrzymali, uwaga, 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski z Brazylii, a kawa była z robakami. 63 tony kawy normalnie z robalem.
0: Ale to w sumie szkoda, bo to się mogło sprzedać. No. Kawa wysokobiałkowa.
1: Robacina cappuccina. 10 minut i 7.

0: matki.
1: Nie, nie tylko. Ona tam tak śpiewa.
0: Dzień mamuli jest dzisiaj. Dzwoń do matki. 5 minut i godzina 7. Ważne ust. Siódma ważne informacje we fleszu.
1: Bo gorąco nie tylko w Polsce, gorąco też w całej Europie. A gdzie konkretnie będziemy sprawdzać we fleszu o 7?
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę w programie

0: sporty. Zapamiętaj, 29 i 30 maja, Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
1: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sporty GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
2: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
3: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
4: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas?

0: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: 5 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00, mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
3: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash, sport, pogoda, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie aktualne informacje z Bliskiego Wschodu. Amerykanie przeprowadzili serię uderzeń na południu Iranu. To, jak podaje dowództwo centralne USA, w samoobronie. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny. Waszyngton podkreślił, że działania nie oznaczają końca rozejmu.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Raków będzie musiał wybrać nowego prezydenta. W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Wybory w Krakowie mają według przepisów odbyć się w ciągu 90 dni od referendum, czyli prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Wciąż nie ogłoszono jednak nazwiska osoby, która do czasu wyboru nowego włodarza będzie podejmować najważniejsze decyzje. Antoni Fryczek, sekretarz miasta, przekonuje, że miejskie instytucje pracują bez zakłóceń.
2: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
0: A my do tego tematu jeszcze wrócimy. IMGW ostrzega tymczasem, dziś w wielu miejscach będzie gorąco. Alerty zaczną obowiązywać od 13 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Legnicy i Grodziska Wielkopolskiego. Temperatura może tam przekroczyć 30 stopni. A z upałami mierzą się teraz także Włochy. W 12 miastach obowiązywać będzie dziś pomarańczowy alert drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Termometry wskażą nawet 35 stopni. Jeśli zatem wybieracie się do Rzymu, Bolonii lub Florencji, no to być może będziecie musieli odłożyć zwiedzanie na później albo szukać sposobów, by trochę się schłodzić. No, zatem co robić przy takim ukropie? Warto postawić na lemoniady i mrożone herbaty.
3: Lemoniada owocowa. Owoce będą cytrusowe i mięta. Cytrusy, pomarańcze, cytryny, grejpfruty.
0: Mówiła Aneta Woźniak z Koła Gospodyń Wiejskich Dębinianki na Mazowszu.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Świetne doniesienia z kortów. W pierwszej rundzie French Open Iga Świątek bez większych problemów ograła Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Zwycięstwo zanotowała też Maja Chwalińska. Nasza tenisistka pokonała Qin Wenzhen 6-4, 6-0. A dobre spotkanie ma za sobą też Hubert Hurkacz, który wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. A w czwartek jego rywalem będzie Amerykanin Frances Tiafoe. Jutro Jan Urban ogłosi skład kadry na towarzyskie mecze reprezentacji. Biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu 31 maja z Ukrainą, 3 czerwca z Nigerią. A do tego jeszcze wrócimy.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Specy od Meteo ostrzegają, dziś będzie naprawdę gorąco, szczególnie na zachodzie kraju, tam okolice 30 stopni nawet. Jeśli chodzi o termometry w Trójmieście na przykład, no to 24 już, 25 w Warszawie, podobnie będzie w Rzeszowie, 26 to Katowice i 27 w Krakowie. Natomiast Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, tam rzeczywiście po 30 stopni, no i przede wszystkim przeważnie słonecznie.
4: Hurra, hurra, hurra.
1: Wstawaj!

0: Wstawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Idealne numery na poranną trasę z otwartym oknem. Tak wam gramy.

0: There you, Shakira. Ja będę Milan dzisiaj, dobra?
1: Ty Milan?
0: A ty będziesz Sasza.
1: Dobrze.
0: To są dzieci Shakiry i życzymy ci, Shakiro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. 8,5 minuty po godzinie 7 tu RMF Max.
1: I zmiana w taryfikatorach, w karach i mandatach, i to jeszcze przed długim czerwcowym weekendem.
0: Kierowcy, posłuchajcie koniecznie.
1: Od 3 czerwca za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę dostaniemy 15 punktów karnych. Do tej pory było tylko 13. To się zmienia.
0: Łatwiej stracić prawko. 15 punktów za przekroczenie o 50 km.
1: Tak
0: i
1: jest.
0: Chodzi o nasze bezpieczeństwo.
1: Wiadomo.
0: Bo jakby chodziło o zarabianie pieniędzy, to by było za 15 km szybciej 50 punktów od razu.

0: Wszystko, co dzisiaj się dzieje na antenie RMF Max, dzieje się z misją umilania poranków matkom.
1: Mama!
0: Bo dzisiaj jest dzień mamy, a w RMF Max jest na maksa.
1: 18 minut po godzinie 7. Ja powiem coś, co każda matka potraktuje jako powód, by podejść jak najszybciej. Uwaga. Mamo!
0: Najgorzej! Miało być miło, a nie, że miały być żołędzie na dzisiaj do szkoły.
1: Mamo! Mamo, 300 są do wygrania w RMF Max, żeby dzieci miały trochę łatwiej, a nie żeby trzeba było przynosić coś do szkoły na ostatnią chwilę. Mama, konkretnie wy wysyłacie swoje imię swojej mamy i niech to leci SMS-owo na 3001. Miało być łatwo, jest łatwo.
0: Tak, jak wasza mama ukochana ma na imię, to SMS-owo piszecie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów i tak wchodzimy do zabawy, gdzie za chwilę będą się sypały stówki, konkretnie 3.
1: Tylko ważne, żeby przed imieniem mamy napisać coś innego niż ukochana.
0: Super.
1: I tu imię mamy?
0: Mama.
1: I dobre. No. Czy teściowa dla niektórych, ale to inna historia.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Card Door 825 ml oraz lody waniliowe Card Door 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
10: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
10: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, ale ja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
16: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
17: Znałem to już.
16: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
16: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
18: Świeże hity.
2: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
18: Tylko w RMF Max.
19: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
3: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00, mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
17: I po reklamie.

0: Renata, najlepsza mama świata.
1: Wyjątkowa Halina i Jadwiga Niezawodna.
2: Krejzolka Teodora. Jakby co, imiona waszych matek przychodzą SMS-owo na 3001. Wielką radość jest poznać
1: Danę.
2: Córkę energicznej Marii, chciałem powiedzieć.
1: A to też prawda.
2: Cześć. Cześć Dana, siemano rano. Hej. Słuchaj, dzisiaj przepustką do zabawy o 300 była energiczna Maria. Nie zepsuj tego.
3: Tak jest.
1: 300 masz na start. Zapraszamy cię do samochodu. Jedziemy dzisiaj razem w Dzień Matki do Mamina.
2: Mamina.
1: Będziemy cię pytać o to, kto do Mamina ma bliżej. Odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek. Jak dobrze, zostawiamy ci pieniądze. Jak źle, no to zabieramy.
2: A matka będzie podpowiadać. Uwaga. Ja do Mamina jadę z miłości.
1: A ja jadę ze szczęścia.
2: Ze szczęścia.
1: Kto ma bliżej do Mamina?
2: Aśka czy Irek?
3: Aśka. Aśka.
1: Dobrze! Okej, wszystko wyobronione. Do Mamina w Dzień Mamy ja jadę z Kwiatkowa.
2: Z Kwiatkowa, a ja z Kwiatkowic.
1: Kto ma bliżej?
2: No, to bliżej.
3: Aśka. Kwiatkowice. Irek.
1: Irek zabrał ci stówę.
2: Ale matka wiedziała. No, a ty tracisz stówę.
1: Dobra, na trzecie pytanie. Do Mamina Irek jedzie z miejscowości Pociecha.
2: Jak ładnie, a w Dzień Mamy Asia jedzie z miejscowości Uciecha.
1: Kto ma bliżej?
2: No, Pociecha czy Irek. Uciecha? Ja matka jest domondowna, energiczna Maria.
1: A ty masz 200 ekstra.
2: I buziaczki
3: super,
2: dla ciebie.
3: Dziękuję.

0: Ten numer jest tak dobry dzięki matce. Dzięki mamusi, bo mamusia mówiła: Dracula, umyj ząbki. Dracula, posmaruj się czymś na słońcu. I jest numer rewelacyjny w RMF Max, 20 minut przed godziną 8 i w dzień mamy sprawia nam dużo radości.
1: Specjalna plaża tylko dla kobiet, wyobraźcie sobie, z zakazem wstępu mężczyzn powstaje właśnie w Dubaju. A jeżeli jacyś przedstawiciele płci męskiej się tam pojawią, to tylko pod warunkiem, że będą mali i przyjdą z mamą.
0: Dzieci, no właśnie. To jest dobry challenge, to jest świetne wyzwanie. Zwłaszcza, że taki film, na którym Mini Mike łamie zakaz wstępu na plażę tylko dla kobiet. Taki film może się kliknąć.
2: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XCeed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Lato dzisiaj nie tylko za oknami, ale też w muzyce. Tutaj w RMF Max lubię cię jak lato i modelki. Specjalnie na dzień mamy, żeby było wesoło i radośnie od samego rana.
1: 9 minut i godzina 8. Nowy podatek w Polsce, niestety, bo się okazało, że regularne zbieranie porzuconych butelek i puszek z parków, skwerów czy koszy na śmieci stanowi już przysporzenie majątkowe.
0: Tak, a jak robisz to regularnie albo w sposób zorganizowany, to masz normalną działalność gospodarczą i trzeba od tego odprowadzić podatek.
1: Podatek od zbierania butelek zwrotnych. Ludzie.
0: To się może wydarzyć i to już naprawdę szybko.
1: Ale to nie jest wcale najgorsze. Najgorsze jest to, że jak będziesz jechać kubłem takim, wiesz, na śmieci na kółkach,
0: no,
1: to za ten kubeł trzeba będzie zapłacić OC. Obowiązkowo! Nowość od Oliwii Rodrigo jest cudowna.

0: wtorek podrzuca wam RMF Max 4 minuty przed 8.
1: Są utrudnienia na podkarpackim odcinku S19, o tym we Flashu. RMF Max. Za 4 minuty, o 8.
2: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Kochana, ale masz wypieki.
7: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
6: Chodziło mi o te wypieki.
7: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz 2 rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No.
7: Cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?

0: nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Czas na najnowsze informacje w pigułce, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie, zapraszam, minęła ósma. S19 na Podkarpaciu może się korkować. Na utrudnienia natkniecie się na odcinku Świlcza-Rzeszów Południe. Na trasie dachowała osobówka. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku A4. 16 krajów domaga się zwiększenia środków na rolnictwo i regiony oraz zachowania pełnej kontroli państw nad ich wydatkowaniem. Na czele stoi Warszawa. Dziś w Brukseli podczas posiedzenia ministrów do spraw europejskich początek decydującej bitwy o miliardy euro.
2: Grupa ta kategorycznie odrzuca zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm pieniądze za reformy, domagając się, by to państwa, a nie unijni urzędnicy decydowały o wydatkowaniu środków. Kluczowe postulaty obejmują także reformę funduszu konkurencyjności, tak aby wspierał on małe firmy, na przykład z Polski, a nie tylko najbogatsze zachodnie koncerny.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borgina. Sprzedaż detaliczna poniżej prognoz. Z najnowszych danych wynika, że z miesiąca na miesiąc dynamika wzrostu spadła o kilka punktów procentowych. Jeśli sprzedaż będzie spowalniać, ucierpi polska gospodarka.
3: W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z PKB opartym przede wszystkim na konsumpcji, ma to znaczenie.
1: Mówił ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie dr Artur Fix. A gdyby komuś umknęło, to dziś świętują wszystkie mamy. Życzenia i uściski są wręcz wskazane.
4: Żebym miała dużo pomysłów i dużo fantazji. Żeby dużo miała odpoczywania i dużo, żeby leżała i by nie musiała się podnosić. Szczęścia i zdrowia.
1: Na propos zdrowia, to zadbajmy o te najważniejsze kobiety w naszym życiu. Amazonki w Dzień Matki zapraszają do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi. To jest inicjatywa skierowana do wszystkich kobiet, mam, córek, sióstr, babci, przyjaciółek. W gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast dziś będzie można posłuchać o profilaktyce.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Iga Świątek zaliczyła piękny występ w pierwszej rundzie French Open. W nieco ponad godzinę pokonała młodą Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2.
5: I'm really happy with the way.
1: Cieszę się z tego, jak zagrałam. Solidny mecz. Od początku do końca wiedziałam, jaką taktykę chcę obrać. No i to zrobiłam. To był na pewno dobry dzień. Tak mówiła Iga Świątek, a z sukcesu cieszy się też Maja Chwalińska, która wygrała starcie z Qin Wen Zhen 6-4, 6-0. A za nami gala ekstraklasy. Nagrodę dla najlepszego piłkarza rozgrywek odebrał Bartosz

0: Nowak, Lech Poznań zgarnął 2 indywidualne nagrody najlepszym trenerem Nils Frederiksen, a obrońcą sezonu został Wojciech Mońka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Cała pogodowa mapa dziś ponownie skąpana w słońcu, no poza północnym zachodem, bo tam rzeczywiście może minimalnie pokropić w ciągu dnia, ale poza tym bardzo ładnie. Jeśli chodzi o termometry, 24 stopnie w Trójmieście, 25 to Warszawa, Rzeszów, 27 Kraków, no i po 30 we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Także lato na całego dziś, wiatr ma wiać głównie słabo, on chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Pogoda potwierdza, mamy lato na maksa i są na to muzyczne dowody.
6: Otwarzysz mi swoje życie, żebym ja mógł w nim na co dzień.
5: 5 po 8.

0: i są takie numery, które powodują, że serce bije trochę szybciej. Taka jest Katy Perry, którą gramy wam w RMF Max.
1: 10 minut po 8 i wydarzenie przełomowo-epokowe, bo już jest pierwszy na świecie tłumacz z języka psiego na język ludzki. Znaczy na razie
0: super.
1: Na chiński, ale prace cały czas trwają, bo to chiński wynalazek.
0: To na pewno wymyśliła jakaś cudowna mama. Tak,
1: tak?
0: Mama, która jak nikt na świecie rozumie swoje dzieci. Mama! Już! No i wtedy się okazało, że pies musi iść na spacer, nie?

0: Holy Talk, Ale Farben, René Miller i kolejny z hitów na maksa w poranku, na maksa w dzień mamy, na maksa. Tak to się wszystko pięknie dzisiaj poukładało.
1: Mama Max.
0: Mama Max.
1: Tak, dzisiaj mamy 21 minut po godzinie 8. Powiedzcie coś, jak wasza matka.
0: Trudne się wylosowało.
1: Proszę bardzo, głosówki RMF Max Messenger, to już czynny w tej sprawie, ale powiedzcie coś, jak wasza mamusia, no.
0: Napisz, jak dojedziesz.
1: O, jak
0: ładnie. Moja mamusia tak zawsze mówi.
1: Ale co, nie smakuje ci? Tak też mówi.
0: Nie.
1: Nie, wiadomo, nie, oczywiście, wiadomo.
0: Nie. Wszystko, co możecie powiedzieć, jak wasza mama, wyślijcie, nagrajcie na głosówkę i wyślijcie na naszego maksowego Messengera.
1: A dlaczego do mnie nie dzwonisz? Przepraszam, to był cytat, nie?
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy w Media

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, ale ja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy. I po reklamie.

0: Spodobało wam się mówić jak wasza mama.
1: Jeszcze na środku tylko na tać.
0: Dzięki, Sylwia. 8:30 na zegarach RMF Max. W dzień mamy głosóweczki brzmią mniej więcej tak.
2: To cię boli? Jak ty dziecko urodzisz?
3: Kasia w wersji troskliwa. Mama!
0: Mama, a Grzegorz? A Grzegorz ma dobry tekst na 30-lecie.
4: Ale co inni? Co wszyscy? Mnie nie interesują wszyscy, tylko ty mnie interesujesz. Jak wszyscy będą skakać z bloku, ty też skoczysz?
0: Kto tak słyszał od swojej mamy, niech zrobi głośniej RMF Max.
5: Poczekaj, aż ojciec wróci do domu.
3: O, mama Pauliny ze wsparciem!
0: Asia?
6: Moja mama mówiła: Asiu, dziewczynce nie wypada.
0: Podobno Darek.
7: No pięknie, Królewicz raczył wrócić. Ja tu siwieję, a ty co? Spacerki? Przypomniałeś sobie, gdzie dom jest? Naprawdę?
0: Wszystkim wyślemy, tym, którzy słyszeli się na antenie Maxa, coś fajnego. Podzielicie się z mamą.

0: Spritz i hity na maksa o poranku w Dzień Matki w RMF Max nieprzerwanie.
1: Jak chcecie mamie coś kupić do domu, to trzeba wiedzieć, że najmodniejszym kolorem wnętrzarskim, zdaniem projektantów, jest w tym sezonie liliowo-różowy.
0: Czyli taki trochę fioletowy, trochę różowy, ale niezbyt intensywny, lekko blady, przygaszony.
1: I taki kolor pojawia się na dywanie, jak go będziemy odkurzać tak długo, jak mama mówiła, żeby to robić. Automatycznie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5,99 zł. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14,99 zł za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy. Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: Co najbardziej lubią dzieci?
9: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
10: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
10: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.
18: Mocno. Świeżo.
19: Leć na maksa razem z tym.
18: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.

0: hity na Mamaxa w dzień Mamamy w RMF Max. Dla was tak gramy. 10 minut i godzina 9. Prawda, że fajny? Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz.
1: Najlepszy, nie fajny.
0: A teraz finansowa bonanza, ludzie. Róbcie głośniej Maxa, żeby wygrać więcej niż 14 470.
1: Ale mniej niż 14 490.
0: I to ciągle są ogromne pieniądze, które oj, mogą wam zrobić takie kieszonkowe, jakie w dzień mamy chcielibyście podarować swoim dzieciom.
1: Dokładnie, na takie zasługujecie. Dlatego brawo. Trzeba obstawić. Kwota pomiędzy 14 470 a 14 490 jest ekstra. Do wzięcia.
0: Ekstra.
1: I jest runda bonusowa.
0: A teraz jest ta runda, na którą ja jestem normalnie tak napalony, jak wszyscy ci, których mama dzisiaj zaprosiła na kotleciki. Uwaga, 273 razy każde zgłoszenie, które w ciągu 9 najbliższych numer wyślecie na numer 7327 w treści wpisując Max. Max na 7327. Niech leci teraz, bo teraz jest prawie 300 razy więcej szans na to, by wejść do finału, wytypować i wygrać duże pieniądze.
1: Teraz i przez 9 najbliższych minut każdy Max daje wam 273 szanse na to, że to właśnie wy wejdziecie do finału i będziecie obstawiać, ile ukryliśmy na koncie.
0: Och tak, wy wysyłacie, gracie o duże pieniądze, a my mamy dla was taką nowość, którą wasza mama kochała już 43 lata temu. Dab Dogs.

0: Jak długo będzie tak przyjemnie gorąco? Prognozy pogody, te najbardziej aktualne, za 4 minuty punktualnie o 9.
1: Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło Wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Tomek Urbański, dzień dobry. Zapraszam na najnowsze Flash o 9 w RMF Max Bydgoszcz. Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utraty zaufania do państwa, piszą w liście do premiera związkowcy Solidarności i Służby Więziennej. Chodzi o plany rządu dotyczące zmian systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Czego się domagają?
1: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także m.in. objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie.
0: Z wyliczeń związkowców wynika, że ich wypłaty zostaną obniżone średnio o 300 zł, dodaje Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Informacja z ostatniej chwili. W rejonie węzła w Stryszku w kierunku Brzozy doszło do wypadku z udziałem 5 pojazdów, w tym ciężarówki. Nie ma osób poszkodowanych, są za to duże utrudnienia w ruchu. Jedźcie ostrożnie. A pogoda ma dopisywać. Przed nami słoneczny i gorący dzień. Temperatura w Bydgoszczy podskoczy do 28 stopni. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po fleszu. A przez brak opadów powraca susza, a to duży problem dla podbydgoskich lasów, w których obowiązuje średnie i duże zagrożenie pożarowe. Leśnicy apelują o ostrożność. W porannym fleszu teraz duża inwestycja kolejowa. To rozbudowa torów z podbydgoskiego Maksymilianowa do Wierzchucina. Jest umowa z wykonawcą.
3: No my na placu budowy praktycznie już jesteśmy, bo to Maksymilianowo stacja już się dzieje od września zeszłego roku, tak więc i tutaj to ruszy naprawdę z kopyta, bo cały zespół jest.
0: Zapewnia Piotr Laska, przedstawiciel wykonawcy. Teraz jeszcze krótko o planowanych utrudnieniach dla okolicznych mieszkańców.
3: Niestety zacznie się od tych trudnych sytuacji dla mieszkańców, bo trzeba będzie niestety tą linię zamknąć, żeby ją przebudować. No tak to wygląda. Ten ruch będzie, natomiast wiadomo, że nie będzie taki jak dotychczas, taki normalny.
0: Pociągi na modernizowanym fragmencie będą jeździć wolniej, a nawet czasowo mogą zostać wstrzymane. Prace za 1 mld zł potrwają do 2029 roku. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy zmieni się w Centrum Szkolenia Młodych Superbohaterów. Tak zapowiada się Dzień Dziecka. Atrakcję zaplanowano na najbliższą sobotę. O tym, co w programie, mówi Natalia Szczerbińska, rzeczniczka wojewody kujawsko-pomorskiego.
4: Zostań superbohaterem bezpieczeństwa, czyli zapraszamy wszystkich na Dzień Dziecka w Urzędzie Wojewódzkim. Przygotujcie peleryny, zbierajcie drużyny i dołączajcie do naszej Akademii Superbohaterów. W sobotę Urząd Wojewódzki oraz część Parku Kazimierza Wielkiego zmienią się w niezwykłe centrum szkoleniowe młodych superbohaterów. Dzieci i całe rodziny czeka pełen emocji Dzień Dziecka pod hasłem Superbohaterowie Bezpieczeństwa.
0: Początek sobotniego Dnia Dziecka o 11.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: Będzie ciepło, wręcz gorąco, bo temperatura w Bydgoszczy, także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrycz czy Pruszcz, podskoczy do nawet 28 stopni. Poza tym słońca nie powinno zabraknąć, dopiero wieczorem przybędzie chmur i niewykluczone wtedy słabe opady deszczu, wiatr umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie spada, z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Warunki biometeorologiczne są neutralne. Jutro też słonecznie, ale na skali skromniejsze wartości, okolice 20.

0: co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
1: Hity na maksa.
2: O nie, normalnie są hity na maksa u nas codziennie, ale dzisiaj są hity na mamaksa. Hity na mamaksa na dzień mamamy oczywiście. Przypominam, że dzisiaj do mamy wszyscy.
3: To wszyscy. Mnie nie interesują wszyscy, tylko ty mnie interesujesz. Jak wszyscy będą skakać z bloku, ty też skoczysz?
2: Dzięki Grzegorz za tę głosówkę. Koniecznie pozdrówcie swoje mamusie.
4: Asia. Uściski od mama Maxa.

0: Johnson i Chainsmokers. Bardzo smakowity dodatek do śniadania, no bo czas najwyższy, jeśli do tej pory nie jedliście. Robert Bojomski, dzień dobry, wtorkowe, byle do obiadu w RMF Max. No to jak zagram za moment Dua Lipę, też będzie fajnie, co? No i łatwiej się będzie rozbujać na pierwszej zmianie. Bierzemy się za wtorek. RMF Max.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, ale ja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
11: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

się dzień wydaje łatwiejszy. Wiktor Dydu, a Kasia Sienkiewicz w RMF Max z Bydgoszcz. Weekend będzie trochę trudniejszy, ale tylko na Sułkowskiego w Bydgoszczy, no bo tu, jak być może wiecie, trwają prace, budują ścieżkę rowerową. W weekend ruch zostanie przeniesiony na zachodnią stronę ulicy, na odcinku od Chodkiewicza do Kamiennej, a od Kamiennej do Dwernickiego będziemy jeździć z kolei po wschodniej stronie Sułkowskiego. Podobno prace mają potrwać do wakacji. No to już nie tak długo. Muzyczne wsparcie i dla drogowców, którzy tam się uwijają, i dla kierowców, którzy czasami gdzieś utkną, w RMF Max Bydgoszcz. Alex Warren.

0: pracy na wtorek. Milki w RMF Max. No już o tej porze robi się fajnie, a po południu może być jeszcze fajniej, bo jeszcze dziś może zadzwonić telefon i staniecie przed szansą zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych. Jesteśmy już naprawdę blisko. No to się dzisiaj może udać. Wiemy, że 14 470 zł. To jest za mało, ale już 14 490 to za dużo, więc w tym przedziale trzeba celować, zgadywać, jeśli do was zadzwonimy. No tylko błagam, jak usłyszycie po południu telefon, to odbierajcie. A nie, że nieznany numer, a to może nie odbieram. Bo gotówka może przejść wam koło nosa. Teraz można się zgłaszać. Teraz możecie wysłać słowo MAX na numer 7327. Koszt 3 zł 69 groszy i dzięki temu dziś możecie wygrać prawie 14,5 tysiąca złotych.
1: Max. Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
1: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
7: Będzie ciepło, wręcz gorąco, bo temperatura w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrycz czy Pruszcz, podskoczy do nawet 28 stopni. A poza tym słońca nie powinno zabraknąć, dopiero wieczorem przybędzie chmur i niewykluczone wtedy słabe opady deszczu, wiatr umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie spada, z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Warunki biometeorologiczne są neutralne. Jutro też słonecznie, ale na skali skromniejsze wartości, okolice 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Będę wiedziała, jak nam zrobić przyjemność. Espresso od Sabriny Carpenter, RMF Max Bydgoszcz. To się w pracy przydaje. A po pracy też różne przyjemności będą w tym tygodniu. No bo przecież Paweł Kąkiel przyjedzie do Bydgoszczy, żeby w piątek wystąpić w hotelu Campanile. Ale jeżeli wolicie koncerty od stand-upu, to proszę bardzo, też w piątek na Starym Rynku koncert zespołu Żuki w środku dnia o 13. Żeby nikt nie mówił, że się nic fajnego w maju nie dzieje. A dzieją się fantastyczne rzeczy, no bo przecież Martin Garrix z Edem Sheeranem nagrali wspólnie Repeat It. Myślę, że z przyjemnością tego posłuchacie.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Co najbardziej lubią dzieci?
2: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
1: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
2: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
1: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
12: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
11: No, ładne kwiatki.
12: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
13: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
17: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości...
19: Znowu lecicie?
0: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
4: Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
3: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
5: Tyle Igor Skrzypek.
6: To jest RMF Max Bydgoszcz.
5: Kierowcy nadal mogą występować utrudnienia w rejonie Brzozy na Krajowej 25. To trasa Bydgoszcz i Nowrocław. Jak was informowaliśmy godzinę temu, doszło tam do karambolu z udziałem 5 pojazdów, w tym ciężarówki. Nikomu nic się nie stało. Służby drogowe podają, że obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Uwaga pasażerowie kolei, wracają wakacyjne połączenia z Bydgoszczy do nadmorskich kurortów. Jak będą kursowały sezonowe pociągi? Ze szczegółami zapozna was Monika Jędrzejewska.
7: Bezpośredni pociąg na Hel, czyli Latarnik, odjeżdżać będzie codziennie o 6.40. Z Helu wyjedzie o 19.56. Po drodze zatrzyma się w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, a także w Kuźnicy, Chałupach, Jastarni i Juracie. Podróż nad morze potrwa 4 godziny, a powrót 3.20. Poza Latarnikiem wracają też połączenia do Kołobrzegu.
5: Oba połączenia w rozkładzie jazdy pojawią się od 27 czerwca. Tego samego dnia uruchomione zostanie też dodatkowe połączenie w Bory Tucholskie. To pociąg Borsuk kursujący do Tlenia. Badamy, nie tylko mamy. Trwa kampania profilaktyki raka piersi. Akcja dziś odbywa się także w Bydgoszczy na Placu Praw Kobiet. Na miejscu m.in. nauka samobadania piersi prowadzona przez Amazonki. Początek o 13. A na koniec jeszcze zapowiedź piątkowego festiwalu architektury. Czwartą odsłonę tego wydarzenia szykuje dla was Wydział Budownictwa Politechniki Bydgoskiej.
8: Jest to cykliczne wydarzenie, ale staramy się przede wszystkim organizować to w nowych miejscach. Tegoroczna edycja skupia się na wodzie jako elemencie współtworzącym przestrzeń. W tym roku wybraliśmy we współpracy z Muzeum Wodociągów halę pomp. Dzięki temu będziemy nawiązywać w naszym wydarzeniu właśnie do wody.
5: Zapowiada Joanna Chruśniak, jedna z organizatorek wydarzenia. W programie warsztaty z ekspertami, wystawa prac studentów, dyskusje i spotkania z projektantami. We Fleszu o 10 to wszystko. Za godzinę przedstawimy wam kolejną porcję aktualnych informacji z Bydgoszczy i regionu. Sprawdzimy, co dalej z dębem rosnącym przy Moniuszki. Jest szansa na zachowanie tego okazałego drzewa. Synoptycy na dziś dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim słońce i błękit na niebie. Więcej chmur pojawi się w godzinach wieczornych. Wtedy także niewykluczone przelotne opady deszczu, choć to jeszcze nic pewnego, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Sprawdźmy teraz maksymalną temperaturę. Dziś na termometrach do 26 stopni, tak będzie w naszym mieście, a także w takich miastach jak Solec Kujawski czy Koronowo. Warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na samopoczucie.
9: Po 10, wtorkowe po 10 do weekendu, niby daleko, ale zobaczycie, szybko pójdzie, jak będziemy pracować z taką muzą, jaką przygotowałem dla was. Tame Impala przed nami w RMF Max. Dracula. Ja nie wiem, jak to możliwe, ale dziś dzień Drakuli w kalendarzu, serio. Dzień najbardziej znanego wampira na świecie, to wersja mocno udomowiona i w pracy też pomoże.

0: A pewnie chcielibyście jeszcze raz, ale to może kiedy indziej, żeby się nie znudziło. Anima, Beautiful Fanny, którym udało się kupić bilety, czekają na jego sierpniowe występy, ale myślę, że osób, które czekają na dopływ gotówki, jest jeszcze więcej. I jeśli jesteście w tym gronie, no to przypominam, że dziś do wygrania grubo ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max. Taka zabawa, za dużo, za mało. I jeszcze szanse na te pieniądze wzrastają, bo jeżeli teraz wyślecie słowo Max na numer 7327 za 3,69 zł albo wejdziecie na naszą stronę rmfmax.pl, bo tu też można się zgłaszać, to dostaniecie aż 269 losów. Co to znaczy? No to znaczy, że szanse na telefon od nas są dużo większe. A jak zadzwonimy, odbierzecie, będziecie mogli odgadnąć, ile dokładnie mamy na koncie. Na pewno ponad 14 tysięcy. Czy ktoś z was dziś zgarnie te pieniądze? Przekonamy się po południu, a teraz czekamy na wasze zgłoszenia. Zapraszam na rmfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Card Dor 825 ml oraz lody waniliowe Card Dor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
18: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
17: Sprawdź to sam, czeki dał.
18: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra w RMF Max, Bydgoszcz nareszcie. No ja już się nie mogę doczekać ekipy męskiego grania na koncertach, to latem. No a na razie czekamy na rozbudowę linii kolejowej spod bydgoskiego Maksymilianowa do Wierzchucina. No właściwie to już trwa i będą utrudnienia, z których pasażerowie raczej nie będą zadowoleni. Pociągi będą jeździć wolniej, a nawet będą takie okresy, że ruch całkowicie zostanie wstrzymany. No niestety, inaczej się nie da. Cała przebudowa potrwa do 2029 roku, także życzę dużo cierpliwości. A w trasę teraz dla wszystkich, nie tylko dla osób, które jadą pociągiem, Eben, jego znakomity Herz, a później jeszcze równie dobry Alok z Kalidem.

0: reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
13: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Synoptycy na dziś dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim słońce i błękit na niebie. Więcej chmur pojawi się w godzinach wieczornych. Wtedy także niewykluczone przelotne opady deszczu, choć to jeszcze nic pewnego, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Sprawdźmy teraz maksymalną temperaturę. Dziś na termometrach do 26 stopni, tak będzie w naszym mieście, a także w takich miastach jak Solec Kujawski czy Koronowo. Warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na samopoczucie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Daddy Yankee, Verba Funk z Bydgoszcz, to on to się chyba wszystkim kojarzy z wakacjami, a przynajmniej z dobrą zabawą. No i w tym tygodniu będą się w Bydgoszczy bawić nieźle fani polskiego hip-hopu, no bo chciałem przypomnieć, że już w najbliższy piątek na plenerowej scenie Fabryki Lloyda wystąpią Paktofonika Orkiestra, Molesta, Evenement i Eldo. No to naprawdę rapsy z najwyższej półki, kultowi wykonawcy. Warto się tam pojawić, jeżeli to jest właśnie wasza muza. Piątek, 18, Fabryka Lloyda. A teraz dla wszystkich, którzy tam w fabryce, w biurze, no, czy gdziekolwiek ciężko pracują, Baosa i Magnetyki, później jeszcze Roxy.

0: Reklama.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
2: Blik.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
6: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, 2 balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
12: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
11: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie. Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Zwrot w sprawie wycinki dębu przy ulicy Moniuszki, gdzie ma powstać ścieżka rowerowa łącząca Śródmieście z Bartodziejami. Drogowcy zapowiadają dodatkową analizę możliwości zachowania drzewa. Jednym z rozważanych wariantów jest zwężenie jezdni poprzez likwidację jednego pasa ruchu, co wpłynie na przepustowość tego wlotu skrzyżowania. Jak podkreśla Zarząd Dróg Miejskich, ostateczne decyzje zostaną podjęte po uzyskaniu opinii niezależnego audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przypomnijmy, informacja o wycince wywołała duże poruszenie wśród mieszkańców, którzy nie kryli oburzenia. Przed południowym fleszu pozostałe informacje. Na ulicę Bydgoszczy po raz pierwszy wyjechał autobus elektryczny. Chcecie się nim przejechać? Jest taka możliwość. Podpowiadamy Wam, że dziś elektryk obsługuje linię numer 57, a jutro 71. Rusza kolejny etap modernizacji dawnej węglówki. To trasa kolejowa z Bydgoszczy przez Kościerzynę do Gdyni. Podpisano właśnie umowę na odcinek z Maksymilianowa do Wierzchucina. O utrudnieniach dla pasażerów Monika Andrzejewska rozmawia z przedstawicielem wykonawcy Piotrem Laską.
4: Jak to zamknięcie będzie wyglądało? Całą dobę? Jak to będzie w praktyce?
5: Nie, my dobudowujemy drugi tor, tak więc zaczniemy od budowy tego toru numer 2. Tor, który dzisiaj istnieje, będzie nadal funkcjonował, bo także nam się przydaje do pracy, do logistyki na budowie. Natomiast po uruchomieniu tego drugiego toru przerzucimy ten ruch na ten nowy tor i wówczas remontujemy ten stary. Tak więc będą utrudnienia, natomiast to nie będzie totalne zamknięcie tej linii.
3: Obecnie toczą się prace na pomorskim odcinku węglówki, a także na stacji w Maksymilianowie. Trasa w naszym województwie będzie gotowa do 2029 roku. Dzięki niej mieszkańcy Bydgoszczy, a także podbydgoskich gmin zyskają nowe, szybkie połączenie z Trójmiastem. Jeszcze sport. Jutrzejszy wieczór w hali Grupa Moderator zapowiada się emocjonująco. O 19:00 mecz Astorii z ŁKS-em. To ostatni mecz finałowej rywalizacji o Orlen Basket Ligę. Klub poinformował, że wszystkie bilety zostały już sprzedane. Za godzinę kolejny flash. 28 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na to dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miast, takich jak Solec Kujawski czy Nakło nad Notecią. Będzie więc gorąco, a do tego jeszcze słonecznie. Więcej chmur dopiero wieczorem. No i wtedy, według synoptyków, może trochę pokropić. Jutro ochłodzenie na skali 20, czyli ciepło, ale już nie gorąco. Nadal dużo słońca i błękitu na niebie, dodają eksperci od spraw meteo.
6: No co, gotowi? Możemy brać się za dalszą część wtorku? No myślę, że tu nie ma co przeciągać, przedłużać. Lecimy z robotą, żeby zdążyć ze wszystkim, żeby razem z resztą koleżanek, kolegów wyjść później do domu. Robert Bojanowski, byle do obiadu w RMF Max do 13:00. Najlepszy program do słuchania w pracy. I teraz jeszcze Andy Dust. RMF Max. Żeby wam tam energii...

Philipsem to się jedzie. To jego najnowszy win. Chociaż może o tej porze dnia, no to w takim tempie, jak on by chciał, nie da rady. A co z paliwem? No jeżeli chodzi o dzisiejsze maksymalne ceny, to 95, 6,42 i olej napędowy nie więcej niż 6,75. No jak tak dalej pójdzie, to przestaną pilnować tych cen i znowu będzie drogo. To znaczy, jakby teraz było tanio. No to wy dolewacie do baku, a od nas z głośników za chwilę popłynie Rihanna. Max. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Co najbardziej lubią dzieci?
7: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
6: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
7: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
6: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, aleja Jana Pawła II 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: I po reklamie.

Puk z Werbe Funk z Bydgoszcz. No i wtorek już brzmi lepiej przy tym. Lepiej też wygląda park leśny na Kapuściskach, bo w serwisie Bydgoszcz informuje, piszą właśnie o tych ławkach i zadbanych ścieżkach i to wszystko za pieniądze z budżetu obywatelskiego w Bydgoszczy. Czyli jednak można jakoś fajnie wydawać te pieniądze, tylko trzeba chcieć, no trzeba znaleźć czas, podesłać urzędnikom swoje pomysły, no i później jeszcze zainteresować tym sąsiadów, żeby zagłosowali. No to można się już zastanawiać, co tam jeszcze się przyda w Bydgoszczy. No i działać przy kolejnym budżecie obywatelskim. Samo się nie zrobi. Trasa koncertowa Dawida Podsiadło też się sama nie zrobi. No i Dawid będzie musiał ruszyć w Polskę i to już niebawem. A teraz w RMF Max mam dla was jego najnowszy sezon.

0: z tych artystów, którzy długo, długo nic i nagle taki numer się pojawia. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. Piękne. No i do tego, jak sobie pomyślicie o pięknej sumce, takim dodatku do kolejnej wypłaty, to się od razu uśmiech może pojawić. Ponad 14 470 zł. Bo to jest ta dolna granica. To jest za mało. Mamy więcej. No ale nie więcej niż 14 490. Wasze zadanie to odgadnięcie, jaka dokładnie suma jest na koncie. Jeśli do was będziemy dzwonić, możemy dzwonić. To się może zdarzyć. Dzisiaj. Tylko trzeba dołączyć do zabawy. Za dużo, za mało. W bardzo prosty sposób się to robi. Jeden SMS, wpisujecie słowo Max, wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł i już. I później wystarczy czekać na telefon, tylko odbierajcie, bo tak się zdarza, że niektórzy przegapią, kiedy dzwonimy. Bądźcie czujni i ślijcie Max 7327.
1: Max. Reklama. Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XCeed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
11: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
12: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
11: No, ładne kwiatki.
12: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
13: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: I po reklamie.
15: Wow. Muzyka zawsze po pierwsze.
16: Tu się czuję hity.
15: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: 28 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na to dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miast, takich jak Solec Kujawski czy Nakło nad Notecią. Będzie więc gorąco, a do tego jeszcze słonecznie. Więcej chmur dopiero wieczorem. No i wtedy, według synoptyków, może trochę pokropić. Jutro ochłodzenie na skali 20, czyli ciepło, ale już nie gorąco. Nadal dużo słońca i błękitu na niebie, dodają eksperci od spraw meteo.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Hity na maksa.
15: RMF Max Bydgoszcz.

to nastroju nie poprawia, to już nie wiem, co może. Justa Jack Style w RMF Max Bydgoszcz. Wszystkie mamy dziś pozdrawiamy. 26 maja, majowo-malinowo, no i za kilka dni czerwiec, Dzień Dziecka, a później Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Wyspie Młyńskiej, duża impreza, koncerty, Fukaj, Kacperczyk, Kasia Lins, Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Sun & Grace i to wszystko gratis. 13 czerwca Bydgoszcz. Szkoda, że modelki nie dojadą, ale mam je dla was teraz. Lubię cię jak lato.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża. Jak złoto. Po południu. Na powrót. Do auta. Po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciasto Porty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych, wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
9: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, aleja Jana Pawła II 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
13: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
14: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Bydgoszcz 106.1 FM.
16: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Czerwone dodatki na fartuchach medycznych na znak protestu przeciwko projektowi nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, to symboliczny gest części pracowników szpitali. Jak mówią położne, ich praca nie kończy się na sali porodowej.
17: To jest opieka dziewczynek. Dziewczynki mają duże problemy ginekologiczne, cała edukacja. To są poradnie laktacyjne. Potem wchodzi w okres przedmenopauzalny i menopauzalny. To jest olbrzymia praca, o której się zapomina.
16: To była położna Agata Semik ze Szpitala Specjalistycznego w Kielcach. Do połowy czerwca potrwają konsultacje w sprawie nowej ustawy.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Jest nowa umowa w sprawie rowerów miejskich. To informacja sprzed chwili. Sezon ma wystartować najpóźniej 1 sierpnia. Będzie sporo nowości dla amatorów dwóch kółek. Jakich? O tym jeszcze dziś powiemy na naszej antenie. W południowym fleszu kryminalna sprawa.
18: Znowu lecicie?
19: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Wystawy są w dużej części poświęcone pracom studentów, tworzone na zajęciach, jak również są to prace absolwentów. Jest to również wystawa wszystkich studentów, którzy biorą udział w plenerach.
4: Powiedziała naszej reporterce Joanna Kruśniak, jedna z organizatorek wydarzenia. Festiwal w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy odbędzie się w najbliższy piątek, początek o godzinie 10. Jeszcze krótko o wystawie Poznaj Bydgoskie Wodociągi. Dostępna jest ona w plenerze, dokładnie na Placu Teatralnym. To w ramach kampanii Funduszowy Maj. Teraz to wszystko. Za chwilę u nas aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu. A za godzinę kolejny flash, a w nim powiemy m.in. o Dniu Dziecka u wojewody kujawsko-pomorskiego. Warto zostać razem z nami. Po południu nad Bydgoszczą i regionem dużo słońca i błękitu na niebie, wieczorem więcej chmur i niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Będzie bardzo ciepło, wręcz gorąco, bo na termometrach w Bydgoszczy zobaczymy maksymalnie 28 stopni. W nocy z wtorku na środę zdecydowanie powyżej 10. Warunki biometeorologiczne są neutralne, a ciśnienie spada. No i z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą.
5: Prawda, że w dzień powszedni po 12:00 to już jest jakoś tak fajnie jak w środę po południu, że jeszcze trochę i można będzie wrzucić na luz. Tak jak przy niektórych artystach. Wiktor Waligura na przykład, 4 pory roku, no i maj akurat mamy. Czyli jeszcze trochę, jeszcze niecały miesiąc i wakacje, to dopiero będzie luz.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair.

0: trzeba przyznać, że z tym numerem Eben trafił w dziesiątkę, a wy możecie trafić w dziewiętnastkę. Macie 19 możliwości w zabawie, za dużo, za mało. Już tłumaczę, o co chodzi. Wiemy, jak bardzo się teraz zawęziły widełki. Wiemy, że 14 470 zł to jest za mało, a 14 490 to za dużo. No to na bank ktoś wygra. A może nawet dzisiaj. Tych możliwości jest coraz mniej. Tylko trzeba się zgłosić do naszej zabawy, żebyśmy mogli do was na przykład dziś zadzwonić, żebyście to wy mogli typować. 7327, na ten numer należy wysłać słowo MAX SMS-em za 3,69 zł i później cierpliwie czekać na telefon. Audio RMF MAX, dzisiaj kolejny finał i kolejna szansa na ponad 14 tysięcy złotych. RMF MAX.
1: Reklama. Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundary!
11: Kto?
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XCeed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
20: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
21: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
22: I po reklamie.
23: Moc
9: Nocne hity bez przerwy.
12: To działa.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

i co powiecie? Fajny ten Metzner. A ciekaw jestem, co słuchacze z Solca Kujawskiego powiedzą na Stachurskiego i modelki, bo właśnie oni wystąpią 12 i 13 czerwca. Duże wydarzenie, spora atrakcji, nie tylko koncerty. No, jedno wielkie świętowanie po prostu. Solec Kujawski będzie się bawić, ale oczywiście zaproszeni są mieszkańcy również z okolicznych miejscowości. 700-lecie Solca Kujawskiego. Duża rzecz. To już za niecałe 3 tygodnie. No a teraz, żeby łatwiej nam było z tym tygodniem sobie poradzić, Kangs nas wspiera w pracy i później jeszcze muzyczna nowość. To będzie głos ze Stanów. Olivia Rodrigo zaśpiewa.

0: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Człowieku, nie bądź boomer, podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Ten dzień dopala Max.
8: Ale ogień!
7: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
11: Po południu nad Bydgoszczą i regionem dużo słońca i błękitu na niebie. Wieczorem więcej chmur i niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Będzie bardzo ciepło, wręcz gorąco, bo na termometrach w Bydgoszczy zobaczymy maksymalnie 28 stopni. W nocy z wtorku na środę zdecydowanie powyżej 10. Warunki biometeorologiczne są neutralne, a ciśnienie spada. No i z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Hity na maksa.
7: RMF Max Bydgoszcz.

0: Chips z oceanu w RMF Max, Bydgoszcz, Eminem, no ale nasi też przecież potrafią i będzie się można o tym przekonać niebawem, no bo za niecałe 2 tygodnie w Bydgoszczy odbędzie się City Life Festival 5-7 czerwca, no i wystąpią na tej imprezie White, z Bałagany, Malik Montana, BDS, Kukę, Zalia, Kuban, Opał, Ewelina Ross, Zalewski i między innymi Gips, no mega mocny skład. No dobrze, no to Gipsa teraz mam dla was, to jego najnowsza produkcja, którą nagrały razem z Kukonem i Jonatanem. Dali radę chłopaki. Ty masz.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Co najbardziej lubią dzieci?
7: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
8: 29 i 30 maja Zielone Arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
7: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
8: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
19: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
19: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
19: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
19: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
20: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
21: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
20: Latium?
21: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
20: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
21: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
2: Bydgoszcz 106.1 FM.
22: Tu RMF Max Bydgoszcz. Jest 13. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Czy będzie wspólny kandydat rządzącej koalicji w wyborach prezydenta Krakowa? Taki scenariusz rozważa Koalicja Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
23: Na sejmowych korytarzach usłyszałem, że jeśli największy koalicjant nie zdecyduje się jednak na taki wariant, wśród potencjalnych kandydatów partyjnych wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa. Z moich informacji wynika, że kandydatką lewicy ma być Daria Gosek-Popiołek, a ta decyzja zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni. Jednym z potencjalnych kandydatów Polski 2050 ma być z kolei Paweł Ślis, PSL. Stoi stoi na stanowisku, że koalicja rządząca powinna wystawić wspólnego kandydata w Krakowie.
22: O czym informował Jakub Rybski.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
22: To inwestycja za 1 miliard złotych. W dzisiejszych fleszach informujemy Was o umowie, która dotyczy kolejowego odcinka Maksymilianowo-Wierzchucin. Już teraz wiadomo, że ruch kolejowy z tego powodu będzie mocno utrudniony.
3: No utrudnienia będą niestety cały czas. To kontrakty kolejowe to jest niestety praca na żywym organizmie, pod ruchem i mamy do czynienia ze starą infrastrukturą i czekają nas niespodzianki. No, zarówno zamawiający PKP, PLK, jak i my, no, jesteśmy na to gotowi.
4: Wspomniał Pan, że jednak zamknięcie całkowitego nie będzie, czyli na czym będą polegać te utrudnienia?
3: Ruch pociągów będzie spowolniony i będą także zamknięcia krótkie, jakieś czasowe, typu parę dni, parę godzin.
22: Zapowiada Piotr Laskam. Z przedstawicielem wykonawcy rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Obecnie spółka PKP PLK analizuje oferty w przetargu na kolejne 2 odcinki od Wierzchucina do Kościerzyna. Na moment przenosimy się do pobliskiego Solca Kujawskiego. Przed ratuszem stanął pomnik księcia kujawskiego Przemysława. To założyciel miasta. Zostanie superbohaterem w sobotę. Dzień dziecka w Urzędzie Wojewódzkim i pobliskim Parku Kazimierza Wielkiego. Będzie...
17: Znowu lecicie?
24: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
24: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Regionem dominować ma słońce i błękit na niebie. Potem nieco więcej chmur i niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w tym najcieplejszym momencie wyniesie 26-27 stopni. Będzie więc gorąco. Jeśli chodzi o biometr, to jest neutralny, nie ma wpływu na nasze samopoczucie, ale ciśnienie spada. No i tutaj może nas dopaść senność i zmęczenie. Jutro także dużo słońca, ale już nieco chłodniej, na skali okolice 20 z plusem.
4: Gorące życzenia dla mam to Alex Warren i jego Fever Dream w głośnikach. Anie Wojtkowiak, witajcie po 13. Ponad 14 tysięcy do zgarnięcia, masa hitów i ciepły wtorek w całej Polsce. Taki plan na dziś.

0: dawna, to wiem.
1: To może nie jest pierwsze skojarzenie, ale jednak ta piosenka ma poważny potencjał na znalezienie się w weselnej setliście. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. Jeśli idziecie na wesele, to pewnie, no właśnie, jest jeszcze ta rozterka, ile wsadzić do koperty, w co się ubrać i tak dalej, bo za chwilę to wszystko może zniknąć. 14 ponad tysięcy jest do zgarnięcia dzisiaj w RMF Max i teraz słyszymy się prawdopodobnie dlatego, że ma do ciebie dotrzeć, że od teraz mnożymy każde zgłoszenie 277 razy. Jesteśmy bardzo blisko wygranej. Wiemy, że na koncie naszym jest więcej niż 14 470 zł. Więc teraz tylko wystarczy wejść do gry, a potem wytypować 7327 SMS o treści Max. Ruszamy z rundą bonusową. RMF Max. RMF Max. Po 14 ponad 14 tysięcy może być już na twoim koncie. 7327 SMS o treści Max.
2: Reklama.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Kochana, ale masz wypieki.
7: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
6: Chodziło mi o te wypieki.
7: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
17: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, czy ci dał.
17: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
0: kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
2: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
19: Sieci na Maxa.
9: Bydgoszcz 106 i 1 FM.

Miłość, temperament, szczęście to Aziz, Ami i Ed Sheeran w RMF Max. Natomiast tęsknota w Krakowie i nie chodzi o zwolenników prezydenta absolutnie, tylko o zaginięcie gołębia, oswojona gołębica o imieniu Siwa, która przez ostatnie 4 lata mieszkała pod dachem wśród ludzi. Niestety, ale zaginęła i może się okazać, że będzie szukać pomocy właśnie u człowieka. W ten sposób opisuje to wszystko opiekun, dość zrozpaczony, który oferuje nagrodę 3000 zł za odnalezienie oczywiście gołębicy i oddanie jej w odpowiednie ręce. No przyznam szczerze, niczym nie różni się od tego gołębia, którego ja dzisiaj widziałam u siebie na balkonie, także poszukiwana szara gołębica, no można 3000 od właściciela dostać. Powodzenia!

0: Podkręca wszystkich pracujących John Summit i The Chainsmokers All The Time w RMF Max. No ale taki klimacik to ma teraz jeszcze przez chwilkę runda bonusowa u nas. Wygrzewa się aż do 13:50, bo po 14 do wygrania będzie ponad 14 tysięcy złotych. Tylko teraz jeszcze mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 277 razy. Gorąco zachęcam. Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wchodzicie do gry jedną wiadomością, my ją mnożymy do 14:50. 277 razy, a po 14 ten klimat może się okazać, że dotyczy także gorącego przelewu, który może wpaść do twojego portfela.
1: Reklama.
2: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich, MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
16: masz. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: Do wieczora nad Bydgoszczą i regionem dominować ma słońce i błękit na niebie. Potem nieco więcej chmur i niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w tym najcieplejszym momencie wyniesie 26-27 stopni. Będzie więc gorąco. Jeśli chodzi o biometr, to jest neutralny, nie ma wpływu na nasze samopoczucie, ale ciśnienie spada. No i tutaj może nas dopaść senność i zmęczenie. Jutro także dużo słońca, ale już nieco chłodniej, na skali okolice 20 z plusem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
21: RMF Max.
22: RMF Max Bydgoszcz.

0: specjaliści od dobrego nakręcania, Rudimental i Khalid w RMF Max. A to jest mocne. Planetarium Śląskie właśnie ogłosiło, że po koncercie Metallica sejsmograf odnotował drgania podczas otwarcia koncertu. Doszło do trzęsienia ziemi, słuchajcie, wyobrażacie to sobie? Takie mocne uderzenie. Powinni zmienić nazwę z Metallica na Tektonika, moim zdaniem. Ale wy teraz też przygotujcie się na coś mocnego i nowego, świeżego przede wszystkim. Będą się rozkręcać u nas już teraz Dub Dogs, Fizo i Zark. Dajcie głośniej radio.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
10: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
11: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
12: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
11: No, ładne kwiatki.
12: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
13: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
18: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
19: Wybiła 14 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. W czwartek rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni będą trenować przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Trener Jan Urban ogłosił powołania. Dostali je kapitan Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jan Bednarek czy Nikola Zalewski. Są też nowe nazwiska.
20: Jan Urban po raz pierwszy powołał wicekróla strzelców Ekstraklasy Karola Czubaka, czołowego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego i 18-letniego obrońcę z Mainz, Kacpra Potulskiego. Szanse debiutu w kadrze otrzymali też nieco od niego starsi, środkowy obrońca Krakowi Oskar Wójcik, prawy defensor Jagiellonii Norbert Wojtuszek. Do reprezentacji wracają bramkarz Marcin Bułka i pomocnik Legii Bartosz Kapustka.
19: Mówił Cezary Dziwiszek. Więcej sportu za niespełna godzinę.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
19: Aktualne informacje prosto z dróg. Kolizja z udziałem radiowozu. Do tego zdarzenia doszło dziś na ulicy Piastów w pobliskim Solcu Kujawskim. Nikomu nic groźnego się nie stało. Trwa wyjaśnienie przyczyn tego zdarzenia. We fleszu o 14 teraz wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Marszałek Piotr Całbecki przekonuje, że miniony rok był rekordowy pod względem inwestycji.
5: Budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę, moim zdaniem, najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe.
19: Przeciwko głosowała opozycja, czyli PiS. Radny z Bydgoszczy Marek Gralik twierdzi, że nie udało się zrealizować wielu inwestycji.
21: Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi. Z kolei na inne obwodnice Rypina, Więcborka czy też Brodnicy, no średnio wydatkowano niecałe...
1: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
22: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Późnym popołudniem nad Bydgoszczą i regionem może pojawić się nieco więcej chmur. Synoptycy nie wykluczają także przelotnych opadów deszczu. Wychodząc z domu, warto zatem chwycić za parasol. Może nam się przydać. A wciąż bardzo ciepło, wręcz gorąco. Temperatura podskoczy do 27-28 stopni, ale orzeźwiająco może na nas wpływać dość silny wiatr. Jutro nieco chłodniej, bo na skali okolice 20-21. Poza tym, tak jak dziś, dużo słońca i błękitu na niebie.
4: Mamy, no jasne, że mamy. I nawet powiedziałabym, że takie dla mam właśnie, bo w końcu dzisiaj dzień mamy w kalendarzu. W pierwszym kwadransie pojawi się więc dla młodych mam Britney Spears, a poza tym będzie jeszcze laureatka Fryderyka w kategorii Album Roku Pop, czyli Zalia razem z Quavo, Ania Wojtkowiak. Cześć po drugiej!

0: Lekki sentymencik się pojawił przy tym utworze pewnie, co? Britney Spears, Toxic w RMF Max. No ale dzisiaj jest dużo sentymentów. W końcu mamy dzień mamy w kalendarzu. Uczniowie technikum numer 3 w Chojnicach zadzwonili, słuchajcie, do swoich mam na lekcji, na żywo, nagrywając wszystko na telefon i wrzucając do sieci i mówiąc im: mamo, kocham cię. Jedna z najczęstszych odpowiedzi: coś się stało, synek, co zmalowałeś? Więc pomyślałam sobie, a może wy byście dzisiaj nagrali takie głosówki na Messengerze RMF Max z najpopularniejszym tekstem waszej mamy. No w stylu, wiecie, to nie jest hotel, czy ja mówię po chińsku i tym podobne. Nagrywajcie już teraz dla autorów tych najlepszych tekstów. Oczywiście mamy gadżety od RMF Max i można przy okazji jeszcze swoją mamę pozdrowić. No to co, nagrywajcie głosówki, a my zaraz rozdajemy kasę w RMF Max w zabawie za dużo, za mało.
1: Reklama. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Co najbardziej lubią dzieci?
10: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
9: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
10: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
9: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
12: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Muzycznych przyjemności nigdy u nas nie brakuje, a teraz będzie jeszcze większa przyjemność z rozdawania pieniędzy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Czas na finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Dajcie głośniej radio.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: I przede wszystkim mam nadzieję, że telefon nie jest wyciszony. Dajcie go teraz na głośny. Gdzie dzwoni, to jest ważne. Wybraliśmy numer do dzisiejszego finalisty. Na pewno w czyjejś kieszeni już drży, albo na czyimś biurku, albo no już nie będę wnikać w to, gdzie jeszcze odkładamy telefony. Najważniejsze, żeby za niego chwycić. Maksymalnie 6 sygnałów czekam. Ponad 14 tysięcy, dokładnie 14 470. Wiemy, że to za mało. A 14,490 to za dużo i to był piąty sygnał. Czekamy tylko 6. I w dzień mamy. Nikomu nie rozdam pieniędzy. To znaczy, przepraszam, rozdam, no ale nie tyle, ile bym chciała. No. Stówka gwarantowana dla tej osoby, która nie odebrała niestety połączenia. A pamiętajcie, nawet za samo odebranie i spudłowanie już i tak jest dla was 500 zł. A ten, kto trafi, ile dokładnie mamy na koncie, wygrywa te pieniądze. Więcej niż 14 470, mniej niż 14 490. No, spodziewasz się, ile jest u nas na koncie? Jak tak, to wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły i zgłoście się do gry.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Chcesz

0: Reklama.
1: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Card Door 825 ml oraz lody waniliowe Card Door 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market zawsze po drodze.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Późnym popołudniem nad Bydgoszczą i regionem może pojawić się nieco więcej chmur. Synoptycy nie wykluczają także przelotnych opadów deszczu. Wychodząc z domu, warto zatem chwycić za parasol. Może nam się przydać. A wciąż bardzo ciepło, wręcz gorąco. Temperatura podskoczy do 27-28 stopni, ale orzeźwiająco może na nas wpływać dość silny wiatr. Jutro nieco chłodniej, bo na skali okolice 20-21. Poza tym, tak jak dziś, dużo słońca i błękitu na niebie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: RMF Max.
12: RMF Max Bydgoszcz.

Jak ten utwór pasuje idealnie. A, patę, patę. No właśnie, będziemy teraz patrzeć, bo wyobraźcie sobie, że już nie Świebodzin i nie Rio de Janeiro mają koronę najwyższej katolickiej figury. Teraz z inicjatywy polskich miliarderów wyrosł właśnie gigantyczny 55-metrowy pomnik Matki Boskiej. Kujawsko-Pomorskie, miejscowość Konotopia. I to tam właśnie znajduje się Matka Boska. I teraz nie jestem pewna, czy jest już nazwana, ale moim zdaniem no absolutnie powinna być po prostu najwyższa. No. 26 dzień maja to jest idealny dzień na takiego newsa. A za chwilkę więcej jeszcze prosto z naszego regionu. Zostańcie.

0: Reklama.
1: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona Ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
0: I po reklamie.
16: Mamy dla Was najnowsze informacje. To jest Flash o 15 w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański. Zaczynamy. Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki. W ubiegłym roku prawie 2,5 miliona osób wpadło w drugi próg podatkowy i zapłaciło wyższą 32% stawkę, wyliczył resort finansów. To o 0,5 miliona osób więcej niż w 2024 roku. Ile deklaracji PIT wpłynęło do fiskusa?
0: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut.
16: To był Igor Skrzypek.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Dobra informacja dla podróżnych. Latarnik wraca na tory. To wakacyjny pociąg z Bydgoszczy na Hel. Podróż nad morze potrwa 4 godziny, z powrotem o 40 minut krócej. A jakie jeszcze połączenie pojawi się w letnim rozkładzie jazdy? O tym Monika Jędrzejewska.
15: Poza Latarnikiem wracają też połączenia do Kołobrzegu.
17: Podtrzymujemy to, co działo się, jeżeli chodzi o połączenia Kołobrzegu, czyli Rybitwa. Rybitwa będzie jeździła w weekendy. W czerwcu również będą połączenia codzienne z Bydgoszczy do Kołobrzegu.
15: Mówiła wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska. Oba połączenia wrócą 27 czerwca. Tego samego dnia uruchomione będzie też dodatkowe połączenie w Bory Tucholskie. To pociąg Borsuk kursujący do Tlenia.
16: Informowała reporterka RMF Max Bydgoszcz. W popołudniowym fleszu krótko o aktualnej sytuacji w podbydgoskich lasach. Panuje w nich duże i średnie zagrożenie pożarowe, alarmują Lasy Państwowe. Problemem jest brak opadów. Wilgotność siłki jest na niskim poziomie. W takich warunkach łatwo o niekontrolowany pożar. 16 kg krajanki tytoniowej i ponad 25 kg papierosów bez polskich znaków akcyzy. To nielegalny towar przechwycony przez policjantów z Kcyni. Do sprawy zatrzymano 39-letnią mieszkankę gminy. Jak wyliczyli śledczym, gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, to Skarb Państwa mógłby stracić ponad 50 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Kobieta usłyszała zarzut paserstwa akcyzowego. Jeszcze przyjemna propozycja z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy szykuje atrakcyjny zarzut paserstwa akcyzowego. Jeszcze przyjemna propozycja z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy szykuje atrakcyjny

0: Jacka Pomorskiego, a teraz flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Na początek gorący Paryż, dziś tam 30 stopni w cieniu. No i właśnie w takich warunkach swój mecz pierwszej rundy na French Open przegrał Kamil Majchrzak. Polaka pokonał chilijski tenisista Alejandro Tabilo. Jan Urban w południe ogłosił powołania do piłkarskiej kadry na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Kapitanem kadry pozostaje Robert Lewandowski. Na zgrupowaniu pojawią się także Zieliński, Bednarek, Zalewski, Pietuszewski. Mówiliśmy wam o nowych postaciach w reprezentacji. Zatem kogo zabraknie?
3: Zabrakło miejsca m.in. dla Łukasza Skorupskiego, Matiego Kasza, Jakuba Modera czy Krzysztofa Piątka oraz dla kilku utalentowanych młodzieżowców, o których się mówiło w kontekście powołania: Wojciecha Mońki, Antoniego Kozubala z Lecha czy Marcela Reguły z Zagłębia.
2: Mówił Cezary Dziwiszek. Startują półfinały Basket Ligi. Wieczorem Arka Gdynia zmierzy się z Zastalem Zielona Góra.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Późnym popołudniem i wieczorem niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu, a temperatura w okolicach 26-27. W nocy spadek, ale nadal będzie zdecydowanie powyżej 10 stopni, a warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro nieco chłodniej, na skali okolice 20, poza tym, tak jak dziś, dużo słońca i błękitu.
4: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Gdyby was dziś szef wyprowadził z równowagi, to teraz kojące... chóry cierpliwości. Tame Impala, Jenny na start, za momencik Dawid Podsiadło i jego nowy sezon. Ania Wojtkowiak, cześć po trzeciej.

0: puchają wiatr w żagle. To Alok i Khalid. Przy tej pogodzie to już tylko uruchamiają się letnie skojarzenia. Dive into me za nami w RMF Max. Które święto jest najpopularniejsze? Dzień mamy, dzień dziecka czy dzień taty? No najczęściej celebrujemy dzień mamy, czyli dzisiaj. Większość Polaków mówi, że chce zmieścić się w budżecie do 300 zł, obchodząc takie święto. Ale, żeby było śmieszniej, to jest w ogóle zaskoczenie. Uwaga! Dla swoich mam niespełna 300 zł planuje przeznaczyć 59% Polaków, a dla ojców 69%. Na tatów jednak więcej z nas wydaje pieniądze. Jestem w szoku, aczkolwiek my dzisiaj rozdajemy gadżety właśnie za teksty najlepsze waszych mam i to już zaraz.
1: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kochana, ale masz wypieki.
7: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
6: Chodziło mi o te wypieki.
7: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
8: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
10: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień mamy w Media

kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, ale ja Jana Pawła II 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
6: Hity na Maxa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Będziemy mieli bilety na niego, na Pitbulla, który przyjeżdża w tym roku do Polski. Ale to jeszcze nie teraz. Spokojnie. Najpierw zajmujemy się mamami, bo to dzisiaj dzień mamy i dlatego prosimy was, żebyście nagrywali głosówki z ulubionymi tekstami waszych mam. No to Kacper na początek.
1: Ja uwielbiałem tekst swojej mamy, jak mówiła zawsze, że będziesz miał 18 lat, będziesz sobie robił, co chciał. Jak skończyłem 18, to zmienił się po prostu tekst. Jak będziesz mieszkał u siebie, albo jak się wyprowadzisz, no to właśnie tego typu.
0: Właśnie tak to jest najczęściej z mamami. Klaudia, jeszcze na dodatek.
2: Wie mojej mamie, że nie mam czasu, to ona odpowiada mi, to sobie kup wózek zawczasu.
0: No i widzicie, i to jest najlepszy dowód na to, że mamy w nas wierzą tymi wszystkimi tekstami. No wierzą, że i będzie nas stać na mieszkanie, i na wózek. A dla was to w tej chwili lecą gadżety od RMF Max. Nagrywajcie ulubione teksty swoich mam na Messengerze RMF Max w głosówkach.

0: Gorący klimat zrobiła nam Bibi Rexa i David Guetta. No tak gorący jak wczoraj w Londynie. Najwyższa wiosenna temperatura w historii całego Londynu została wczoraj odnotowana, 34,8 stopnia Celsjusza. To sprawdźmy, co dzisiaj będzie u nas działo się w okolicy. Już za moment prognoza pogody, a tuż po niej Artemar.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
7: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo -20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Późnym popołudniem i wieczorem niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu, a temperatura w okolicach 26-27. W nocy spadek, ale nadal będzie zdecydowanie powyżej 10 stopni. A warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro nieco chłodniej, na skali okolice 20. Poza tym, tak jak dziś, dużo słońca i błękitu.
1: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

przyjemne, dobre, muzyczne paliwko, czyli Eminem i Houdini w RMF Max. Mkniemy do przodu z tym wtorkiem. Nowa era Ferrari, słuchajcie, się szykuje. Pokazano właśnie pierwszego pełnego elektryka. Elektryczne Ferrari, rozumiecie? No, może niektórym brakować tego charakterystycznego dźwięku silnika, ale jedno trzeba im oddać. Trzymają poziom. To jest kolejny model Ferrari, na którym mnie nie stać. Także wszystko się zgadza.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Co najbardziej lubią dzieci?
7: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
6: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
7: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
6: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
14: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
15: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 16 w RMF Max Bydgoszcz. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będą mogli skorzystać z wydłużonego o 60 dni okresu, w którym przysługiwał im będzie zasiłek opiekuńczy. Teraz mają prawo do tylu dni, co rodzice innych dzieci.
1: Bo obok profesjonalnej terapii, obok dobrych leków, obok możliwości współczesnej medycyny, nie ma rzeczy ważniejszej dla chorego dziecka niż obecność kochającego rodzica.
0: Mówiła szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To rozwiązanie będzie musiało najpierw przejść drogę prawną.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Jeszcze 2 miesiące trzeba będzie poczekać na uruchomienie bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Drogowcy podpisali dopiero umowę z nowym operatorem. Jak w tym roku ma działać system, sprawdziła Monika Jędrzejewska.
3: W tym roku do dyspozycji mieszkańców będzie 610 standardowych rowerów i 140 elektrycznych. Zaplanowano też 70 stacji, które w większości będą rozmieszczone w dotychczasowych lokalizacjach. Powstanie też 11 nowych punktów, m.in. w rejonie ulic Kolbego, Bohaterów Kregujewca i Andersa. Wszystkie nowe rowery będą wyposażone w nadajnik GPS oraz mechanizm blokowania zamontowany na rowerze. Dzięki temu nie będzie konieczności wypinania ich ze stacji. Sezon w tym roku rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 31 października.
0: Informowała nasza reporterka. Bydgoska policja szuka grupy młodych osób, która poruszała się hulajnogami po ruchliwych ulicach Bydgoszczy, stwarzając duże zagrożenie. Filmik z brawurową jazdą trafił do sieci. Na podstawie tego nagrania funkcjonariusze wszczęli czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Wykarczowany został już teren pod drugi tor, który ma zostać ułożony między Maksymilianowem a Wudzynem. To duża inwestycja, dzięki której mieszkańcy Bydgoszczy zyskają nowe połączenie z Trójmiastem. Prace drogowe i torowe wykonawca zamierza prowadzić w tym samym czasie.
4: No myślę, że to będzie wszystko się działo równolegle, bo tutaj na stacji Maksymilianowie to nie są tylko kolejarze, są też drogowcy, są mostowcy, są wszystkie możliwe branże, tak więc zaczniemy wszystko od działać tam, gdzie jest to możliwe. No też należy powiedzieć, że tutaj trzeba troszkę, domyślam się, jako że to jest stara linia, będzie trzeba coś doprojektować, coś zmienić, no ale ta współpraca z zamawiającym wygląda dobrze, więc nie powinno być problemów.
0: Tak zapowiada Piotr Laska, przedstawiciel wykonawcy. Roboty przy torach i w zakresie drogowym ruszą za kilka tygodni. Jest szansa na zachowanie dębu, który rośnie przy Moniuszkim. Jak wiecie z naszych fleszy, drzewo miało zostać wycięte ze względu na planowaną budowę ścieżki rowerowej łączącej Śródmieście z Bartodziejami. Ta decyzja wywołała duże poruszenie wśród mieszkańców. Drogowcy zapowiadają dodatkową...
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

pośpiewane w drodze z pracy do domu to Andy, Dust i Zokaria w RMF Max. A jeśli nie lubicie powrotów do domu, ale z wakacji, no to może to być jakiś sposób. Nie mówię, że go polecam, ale uwaga, samolot nagle zmienił kurs, ponieważ w luku bagażowym działał powerbank, który był podłączony do urządzenia. Samolot wracający z Egiptu do Wielkiej Brytanii musiał nagle skręcić i zatrzymać się na chwilę we Włoszech. Pasażerowie oczywiście umieszczeni w hotelu, więc teoretycznie przyjemna sprawa. Chociaż raczej kosztowna, jeśli chodzi o przedłużanie sobie wakacji. Więc nie polecam wkładać powerbanku do bagażu rejestrowanego. To są nowe, ostrzejsze przepisy, które są już w bardzo wielu liniach lotniczych. Tylko polecam wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, bo w ten sposób wchodzicie do zabawy o ponad 14 tysięcy. Jutro rozdajemy te pieniądze na wakacje i to długie, jak znalazł. 7327 SMS o treści MAX.

0: Lato i z głośnika, i za oknem to modelki włodarski w RMF Max. Lubię cię jak lato. No a my lubimy teksty naszych mam, bez względu na to, co one oznaczają. Dzisiaj nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max i za chwilkę będziemy rozdawać gadżety za te najpopularniejsze, najlepsze teksty od waszej mamy. Nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci. Podaruj ma-

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Trochę chillu, trochę nostalgii, to Gotham i Metzner w RMF Max. A dzisiaj, no nie wiem czy chill, ale nostalgia na pewno, jeśli chodzi właśnie o teksty waszych mam. Chociaż w tym przypadku trzymajcie się mocno, nagrała się nam Krystyna.
1: Moja mama zawsze przekornie mi mówiła, że zobaczysz, jak świnia niebo. Nigdy nie wiedziałam, o co chodzi w tym tekście, po czym dowiedziałam się, że świnie nie potrafią patrzeć do góry.
0: Krysiu, ja ci chcę z góry powiedzieć, że dostajesz gadżety od RMF Max. Asia, Asia też jest mocna.
2: Moja mama ma ulubione powiedzenie, chce coś zaproponować, a mówi, ty tego nie chcesz, nie? Nie chcesz.
0: Asia, nie chcesz gadżetów od RMF Max, nie? Nie chcesz? Nie chcesz? Pozdrawiamy wszystkie mamy. To Sombri, Back to Friends.

0: Keisha i Bob Sinclair. Jakbyście się zastanawiali, co to takiego, to mówię nowość w RMF Max. I can't wait. I to też mówię w kontekście tego, że jutro się słyszymy po godzinie 13, a na razie przyszło mi się pożegnać, bo już powolutku ekipa kanału nadawczego tutaj się szykuje i będzie miło. Ania Wojtkowiak, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wspólne popołudnie. Słyszymy się jutro znowu po godzinie 13. Pozdrówcie Wasze mamy. Pa!
1: Reklama. Hejka, to Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu Erste Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu Erste Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Max i Zoo w Bydgoszczy. Zapraszamy 27 maja od godziny 10 do Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115. Z okazji otwarcia nowego sklepu Max i Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Max i Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Max i Zoo w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 Bydgoszczy. Max i Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: 16-17 stopni, tyle zobaczymy na termometrach w nocy, w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Emilianowo czy Dobrcz. Poza tym ma być pogodnie, bez opadów deszczu. A warunki biometeo nadal neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo jutro. W środę dużo słońca i błękitu na niebie, trochę chmur, parasole nam się nie przydadzą, a na skali nieco skromniejsze wartości, bo okolice 21-22.
11: RMF Max.
12: RMF Max Bydgoszcz.
13: Two ships in the night.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media.

0: Co najbardziej lubią dzieci?
1: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
0: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
1: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
0: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
2: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło Wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest 17 w RMF Max Bydgoszcz. Najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Peaky Blinders wracają, trwają prace przy nowej odsłonie serialu. Zdjęcia powstają właśnie w brytyjskim Birmingham. Charlesa Shelby'ego, syna Tomiego, zagra gwiazda Stranger Things, Charlie Heaton. A głównym bohaterem będzie Duke Shelby, również syn Tomiego. Gra go Jamie Bell. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, który zapowiada to nowy rozdział Peaky Blinders. Birmingham powstaje z popiołów, a stery przejmuje nowe pokolenie Shelby'ch. I będzie to jazda bez trzymanki. Akcja będzie rozgrywana się w Birmingham w latach 50.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Mieszkańcy bydgoskich Kapuścisk mogą już korzystać z odnowionego parku leśnego. Teraz krótko o tym, co się zmieniło. Chodzi przede wszystkim o nowe ławki i ścieżki spacerowe. Jest to jeden ze zwycięskich projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Warto się tam dziś przejść, choć synoptycy na późne popołudnie i wieczór zapowiadają więcej chmur. Może też trochę pokropić. Dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol. Uwaga na momentami porywisty wiatr. Więcej o sytuacji meteo dla Bydgoszczy i regionu powiemy tuż po flashu. Ponownie dziś na naszej antenie zaglądamy do programu Festiwalu Architektury. Wydarzenie po raz czwarty przeprowadza Wydział Budownictwa Politechniki Bydgoskiej. W ten piątek nie zabraknie ciekawych wykładów.
2: Podczas wykładów będziemy rozmawiać o rozlewaniu się miast, redefinicji funkcji wsi zlokalizowanej w strefie miasta, jak również o kompozycjach geometrycznych. Jednym z wątków będzie poruszanie ochrony własności intelektualnej w architekturze. Jednym z warsztatów jest kształtowanie przestrzeni społecznej. To warsztat poświęcony tworzeniu architektury dla społeczeństwa i relacjach związanych właśnie z projektowaniem.
1: Mówiła Joanna Chruśniak, jedna z organizatorek wydarzenia. Tegoroczna odsłona Festiwalu Architektury odbędzie się w hali Pomp Muzeum Wodociągów przy Gdańskiej. Festiwal Architektury w piątek, a następnego dnia, czyli w sobotę, Dzień Dziecka w Urzędzie Wojewódzkim i w Parku Kazimierza Wielkiego. Zaplanowano m.in. spektakle dla dzieci.
3: Na uczestników czekać będzie pełne humoru i przygód przedstawienie edukacyjne o bezpieczeństwie na drodze, które w ciekawy sposób przedstawi najmłodszym zasady ruchu drogowego. Zapraszamy również na rodzinne odkrywanie urzędu, czyli będzie to wyjątkowa okazja, by zajrzeć do wnętrza naszego urzędu i poznać jego bardziej przyjazną, rodzinną stronę, nie stronę urzędową, którą widzicie Państwo na co dzień. Będzie także okazja, by osobiście spotkać się z wojewodą, zasiąść w jego fotelu.
1: Zapowiada Natalia Szczerbińska, rzeczniczka wojewody kujawsko-pomorskiego. A na koniec jeszcze sport. Pałac dawno zakończył sezon, teraz trwa budowa składu. Klub poinformował o przedłużeniu umowy z Gabrielą Dębowską. Jak już wiecie z naszych fleszy, zostają także Monika Jagła, Marta Pol i Marta Łyczakowska. Teraz to wszystko. Kolejny flesz za godzinę.
0: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Filipom również wszystkiego najlepszego. Wiem, że jesteście pominięci. W takim razie prawie wszystkim Filipom dziś życzymy wszystkiego, co najlepsze. A tu z wami Michał Siwek i Kliber. Filip.
4: Bonjour.

0: Co za piękny dzień do słuchania RMF Max. Wspaniały jest, najlepszy.
1: Nie mamy lepszego dnia niż dzień mamy na słuchanie RMF Max. Wszystkim mamom jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ale to jest właśnie też temat do dzisiejszej piosenki, moi drodzy.
0: Piosenka.
1: Bo my układamy piosenkę na temat tego, co wy do nas napiszecie na Messenger RMF Max. A dzisiaj pytanie brzmi... Panie Michale?
0: Co masz dzięki mamie?
1: Właśnie to... Na to pytanie musicie nam odpowiedzieć na Messenger RMF Max, a my potem z tego ułożymy piosenkę. Im trudniej będzie, tym dla nas będzie trudniej, ale lepiej.
0: I teraz tak, piszemy tą piosenkę na cztery ręce, dwie moje i dwie Filipa. Aha. I puszczamy ją w RMF Max i w tej piosence umieścimy absolutnie każdą wiadomość, jaka przyjdzie do nas na Messenger RMF Max, więc piszcie śmiało, co masz dzięki mamie. No bo coś masz, tak?

0: Dla wszystkich mam i nie tylko dla wszystkich tych, którzy są fanami po prostu Alexa Urena Fever Dream w RMF Max na 18 minut po godzinie 17. Tymczasem ważne informacje ze słońca. No ale no tak, ale
1: to,
0: prawda?
1: To są ważne informacje.
0: To są ważne informacje.
1: Dostaliśmy niedawno informację, że czekają nas, uwaga, nie jedno, nie dwa, ale trzy zaćmienia słońca i one nastąpią rok po roku, a jedno będzie widoczne nawet z Polski już w tym roku.
0: No właśnie, a za poprzedniej władzy to ile było zaćmień?
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo.
1: I sami sobie odpowiedzcie na pytanie.
2: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
15: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę w programie

sporty. Zapamiętaj, 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy. I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. Just keep watching.

0: ale to fajnie wjeżdża we wtorek. Tak działają po prostu hity na maksa. Bledkaj 2 dni i 17.31. To jest najwyższy czas, żeby wam przedstawić nowość w kanale nadawczym.
1: A to jest Olivia Rodrigo, czyli dziewczyna, w której zakochał się cały świat już jakiś czas temu i nadchodzi jej kolejny album i ten album jest zapowiedziany właśnie przez ten single Drop Dead, który za krótką chwilkę takim płynnym strumieniem uda się do waszego ucha.
0: Wow, pięknie to powiedział. Wszyscy fani piłkarscy również mogą kojarzyć Oliwię Rodrigo, ponieważ to właśnie jej logo wyświetliło się na koszulkach FC Barcelony w meczu z Realem Madryt.
1: Tak, w ogóle, bo fani piłkarscy właśnie mają problem, bo oni muszą udawać, że nie słuchają takiej muzyki.
0: A słuchają, słuchają.
1: A tak naprawdę słuchają i my o tym dobrze wiemy.
0: No, więc słuchają, słuchają, bardzo, dziękuję.
1: To również dla was. Oliwia Rodrigo, Drop Dead.
2: To jest nowość w

0: Rośnie temperatura i to nie chodzi o to, że rośnie, bo takie super piosenki są i że ona tak rośnie od tych piosenek. Nie, ona po prostu rośnie, jest coraz goręcej, wieje, są nawet ostrzeżenia IMGW, więc posłuchajcie prognozy pogody za momencik, żeby znać szczegóły.
1: 17:38 w tym momencie na zegarach. Za chwilę nie tylko pogoda, ale także piosenka o mamach. Więc jeżeli wysyłałeś coś na Messenger RMF Max, to już za chwilę będzie to również w piosence o mamie.
0: O mamach.
1: Mama! Mama!
2: Reklama.
3: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autoport Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autoport Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
12: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano!
12: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: I po reklamie.

Przed nami pogodna noc. W Bydgoszczy i regionie zapowiadają synoptycy. Po zmroku na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy minimum 16-17 stopni. Uwaga na momentami dość silny wiatr. Teraz prognoza pogody na kolejne dni. Jutro za oknami sporo słońca i 21 na skali. W czwartek też okolice 20 na termometrach i również przede wszystkim dużo słońca i błękitu na niebie, nadal bez opadów deszczu.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, 17:49 w RMF Max i zasypaliście nas słowami, jakie opisują po prostu wasze mamy, bo był i pedantyzm, i były białe zęby, ADHD też się pojawiło.
1: Tak, ale do tego stopnia było tego dużo, drodzy państwo, że ta piosenka tworzy się jeszcze dosłownie w tej chwili i...
0: Bo to nie jest tak jak z obiadem u mamy, nie, że on jest gotowy zawsze, że on zawsze będzie.
1: Nie, my to dopiero musieliśmy napisać, my to musieliśmy stworzyć, to nie jest takie proste, ale dobra, mamy to. Mamy to,
0: dawaj
1: jest potwierdzenie, to jest piosenka o mamach i o tym, co my od nich...
0: Dostaliśmy.
1: Mamy.
0: Mamy od mamy, no jasne.
1: Bo dzień mamy.

0: to Olly Murs w RMF Max i lada moment, drodzy państwo, flash informacyjny i lada moment prognoza pogody i wszystkie informacje, których potrzebujecie i ani jednej więcej nie będziecie potrzebować.
1: I jeżeli jedziecie samochodem sobie, to ja bym nie wysiadał, poczekałbym do flesza, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. To jest jak scrollowanie Instagrama, TikToka, tylko że nie musicie ruszać paluszkiem.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
5: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
6: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla ciebie. Specjalnie

0: Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy. Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28. Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
1: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciasto Porty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
2: I po reklamie.

0: 96.1 FM.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz, czas na Flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Rusza kolejny etap modernizacji dawnej węglówki. To trasa kolejowa z Bydgoszczy przez Kościerzynę do Gdyni. Podpisano właśnie umowę na odcinek z Maksymilianowa do Wierzchucina. O utrudnieniach dla pasażerów nasza reporterka rozmawiała z przedstawicielem wykonawcy Piotrem Laską.
2: Jak to zamknięcie będzie wyglądało? Całą dobę? Jak to będzie w praktyce?
3: Nie, my dobudowujemy drugi tor, tak więc zaczniemy od budowy tego toru numer 2. Tor, który dzisiaj istnieje, będzie nadal funkcjonował, bo także nam się przydaje do pracy, do logistyki na budowie, natomiast po uruchomieniu tego drugiego toru przerzucimy ten ruch na ten nowy tor i wówczas remontujemy ten stary. Tak więc będą utrudnienia, natomiast to nie będzie totalne zamknięcie tej linii.
1: Obecnie toczą się prace na pomorskim odcinku węglówki, a także na stacji w Maksymilianowie. Trasa w naszym województwie będzie gotowa do 2029 roku. Dzięki niej mieszkańcy Bydgoszczy, a także podbydgoskich gmin zyskają nowe, szybkie połączenie z Trójmiastem.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Kryminalna sprawa. Seryjny włamywacz z Koronowa w rękach policji. Mundurowi zatrzymali 30-latka, który dokonał wielu kradzieży. Tym tematem zajęła się Monika Jędrzejewska.
4: Policja z Koronowa w ciągu ostatnich 2 miesięcy otrzymywała zgłoszenia od mieszkańców dotyczące kradzieży z włamaniem. Sprawy dotyczyły włamania do magazynu, domu jednorodzinnego i na działkę rekreacyjną. Stamtąd znikały elektronarzędzia, narzędzia ręczne i telefony komórkowe. Wartość strat to około 10 tysięcy złotych. Za wszystkimi włamaniami stał 30-latek z Koronowa. W jego miejscu zamieszkania policja znalazła przedmioty pochodzące z kradzieży. Mężczyzna działał w warunkach recydywy. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Policjanci z Kcyni przejęli nielegalne wyroby tytoniowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 16 kg krajenki tytoniowej oraz ponad 25 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do sprawy zatrzymano 39-letnią mieszkankę gminy Kcynia. Podczas przeszukania jej domu i pomieszczeń gospodarczych policjanci znaleźli worki z krajenką tytoniową oraz nielegalne papierosy. Jak wyliczyli śledczy, gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, to Skarb Państwa mógłby stracić ponad 50 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Kobieta usłyszała zarzut paserstwa akcyzowego. O jej dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Zwrot w sprawie wycinki dębu przy ulicy Moniuszki, gdzie ma powstać ścieżka rowerowa łącząca Śródmieście z Bartodziejami. Drogowcy zapowiadają dodatkową analizę możliwości zachowania drzewa. Jednym z rozważanych wariantów jest...
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: 5 minut po godzinie 18, cały czas RMF Max, cały czas kanał nadawczy i bilety na ING Silesia Beach, festiwal, który już niedługo zacznie się i będzie na pewno rozgrzewał do czerwoności parkiety i świadomość ludzi.
4: Świadomość, jakie ja słowo w ogóle użyłem.
5: Ty jak zbudujesz zdanie, Filip, to nie wiadomo, kiedy ono się do końca skończy. W sensie ono może trwać gdzieś do 22.
3: To nawet jest... ja nie wiem kiedy.
6: Ja się staram powiedzieć.
5: A ja się staram jakoś tak podsumować. Chodzi o to, że będziemy rozdawać bilety na ten ING Silesia Beach Festival, więc zostańcie z nami.

0: Co za ekipa dziś wieczorem w RMF Max. Zed i John Bellion w numerze Beautiful Now, a tutaj w studiu jeszcze ja i Filip. I wśród nas tutaj obecne bilety na ING Silesia Beats, jeden z najcudowniejszych festiwali tego lata. 12-13 czerwca, Park Śląski. Niesamowity.
1: Ludzie, kogo tam nie będzie? Będą naprawdę topowi artyści. Między innymi pojawi się on, czyli Jason Derulo, znany bardziej jako Jason Derulo. I właśnie to będzie wasze zadanie. Posłuchajcie, jak brzmi Jason Derulo. Jason.

0: Jeszcze raz, kto będzie?
1: To będzie Jason Derulo.
0: Wyśpiewajcie swoje imię i skąd jesteście na Messengerze RMF Max. Najpiękniejszy przykład Jason Derulowania zgarnia szansę na zawalczenie o te wyjściówki. Na antenie RMF Max oczywiście, że możesz.
1: Filip z Tomaszowa.
0: Na takie właśnie przykłady czekamy. Messenger RMF Max, głosówkę tam zostawcie, jeżeli chcecie zawalczyć o wejściówki na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca. Warto.

0: All the time w RMF Max, 20 minut, szybkie numery, bo my też jesteśmy szybkie chłopaki, szybkie samochody, wszystko szybko robimy i szybkie informacje to właśnie
1: u nas. Ty na skuterze przyjechałeś, jakie samochody szybkie?
0: O czym to jest motocykl.
1: To jest skuter, Filip, to się nie rozpędza dalej niż do 40 na godzinę.
0: To jest motocykl, zostaw go w spokoju. Elektryczny, tak, dobra, powiedziałem to. Cichy, fajny, ekologiczny.
1: No, cieszę się, że to mamy za sobą. Teraz Kielce. Kielce, tam się dzieją ważne rzeczy, Kielce mogą być z siebie dumne, bo Kielce będą miały własną wersję Monopoli.
0: Brawo, ale nie kupujcie dworca, bo na kieleckim to wieje.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: Krajowy Ubezpieczyciel.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: White pięknie śpiewa, ale nie śpiewa tak pięknie jak Jason Derulo, który się pojawi na ING Silesia Beats już między 12. A ty go puściłeś już?
1: No. Ale bo on ci przerwał, to dokończ, kiedy on będzie.
0: I chciałem powiedzieć, że również Jason Derulo pięknie śpiewa, ale podobnie pięknie śpiewa Paweł. Paweł, który jest z Katowic. I Paweł zaprezentował się tak na Messengerze RMF Max.
2: Paweł Pawełek z Katowic. Paweł Pawełek z Katowic.
0: I Paweł Pawełek z Katowic się może bawić na ING Silesia Beats. Siemano, Paweł.
3: Siemano.
0: Paweł się może bawić, ale najpierw Paweł musi z nami zagrać w grę i wygrać bilet na ING Silesia Beats.
1: Paweł, bo wpakowałeś się w niezłą kabałę, jak to się mówi. A? Pawełku, bo jedna wejściówka, w związku z tym, że najpiękniej nam tu za Jasona Derulowiłeś, jest twoja. Jedna. Możesz zawalczyć o drugą, ale nie wiesz, jaka to będzie gra. A jak w nią przegrasz, to stracisz tą pierwszą wejściówkę, którą masz teoretycznie na razie zagwarantowaną. Czy już wiesz, Pawełku, jaka jest twoja decyzja?
3: Tak, podjąłem decyzję. Spróbuję zawalczyć o tą drugą, żeby mieć tą moją.
0: Jest! Mamy go!
1: Dobrze, dobra. Dobrze, jest odwaga, jest cojones. Paweł, powiedz,
0: podoba
1: gdzie
0: się
1: cię
0: to dla mnie.
1: Zastaliśmy, w jakim nastroju, skąd ta odwaga w tobie?
3: Podjechaliśmy właśnie do Chudowa na spacer z moją narzeczoną, no i tak sobie słuchaliśmy RMF-u po drodze i mówimy, a co mi tam, zagram.
1: Paweł, dobra, słuchasz RMF Max, to jest, tak, pięknie. To jest kluczowa informacja.
0: Paweł, jak już będziecie wracali, to potem jeszcze do Lubczy możecie zajechać i też będziecie mieć na pewno bardzo fajny spacer. A tak naprawdę, Paweł, będziesz grał o wejściówkę w zabawie Kółko i Krzyżyk, więc musisz albo z nami wygrać, albo musisz co najmniej zremisować, czyli to, co lubi polska reprezentacja najbardziej.
1: Nie możesz przegrać.
0: Nie możesz przegrać.
1: Nie możesz, Paweł.
0: I musisz mówić po prostu, wiesz, lewa góra, lewy środek, góra prawa i tak dalej.
1: Pawełku, nawet pozwolimy ci zacząć.
0: No, czym chcesz być? Kółkiem czy krzyżykiem?
3: Mam krzyżykiem X-em, na samym środku.
1: Na samym środku daję X-a. Filipek.
0: Dobra.
1: Gdzie my dajemy?
0: Ja będę sędzią.
1: Chodź tu.
0: My dajemy prawa góra.
1: Kółeczko na prawą górę.
0: Tak, prawa góra, no. Ty, Pawełek?
3: To ja daję X-a w lewym górnym.
0: Lewym górnym. Dobra. To my dajemy...
1: Prawy dolny, prawy musimy dolny, dać, ten, tak, żeby zablokować.
0: No dawaj, dokładnie, go. No.
3: No to ja między wami strzelam w środek.
0: Dobra. Ty, bo on chyba może... Dobra, to by... To...
1: My musimy teraz lewy środek dać.
0: Tak, dobra, to my lewy środek za, no.
1: Pawełku?
3: No to mi nie pozostaje nic innego, tylko X u góry.
1: No i my musimy teraz kółeczko na środkowym dole. Ale skubany z pamięci
0: skubany,
1: to nieźle.
0: Skubany, no.
1: No i nic, no i remis. No i Pawełku, zwycięski remis.
0: Tak jest, masz dwa bilety na ING Silesia Beats, który już 12 i 13 czerwca i będziesz śpiewał razem z Jasonem Derulo. Paweł z Katowic.
3: Tak jest, będę, a potem jadę do Lubczy.
1: A co się najlepiej robi w Lubczy?
0: Dobra, nie prowokuj,
3: Jeździ rowerem.
1: Jeździ rowerem.
0: Tak jest.
1: Przecież Paweł wie.
0: Przecież Paweł jeździł, no.

0: Ale wieczór w RMF Max to Zokaria na 39 minut po godzinie 18. I najnowszy trend z internetu, jak się okazuje, czytamy sobie, że dzieciaki wracają do telefonów z klapką.
1: O nie, to nie dostaną na Messengerze powiadomienia, że mama właśnie zrobiła obiad w Prodiżu.
0: Najnowszy gadżet na studia. Prodiż. RMF Max. Ale czasy.
2: Reklama. Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
12: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, ale ja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
16: I po reklamie.

W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro za oknami spodziewajcie się licznych chwil ze słońcem i błękitem na niebie. Chmury też się pojawią, ale będą w mniejszości i nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. A temperatura podskoczy do maksymalnie 21-22 stopni. Tak będzie w naszym mieście, a także w Solcu Kujawskim czy na Kle nad Notecią. W czwartek na skali też nieco powyżej 20 i cały czas pogodnie, przyjemnie za oknami.

0: Moja ulubiona gitara. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Blake, Strike Hard na 10 minut przed godziną 19. Przechodzimy do mundialu, bo mundial do mundialu coraz bliżej. To, że tam, o matko bosko, wiemy kto zagra, wiemy kto nie zagra, to nie jest ważne, bo wiemy już jaką piłeczką będą kopali sobie piłkarze na boisku. Jest to triąda.
1: Tak się nazywa.
0: Tak się nazywa ta piłeczka. I to ona nawet będzie mierzyła prędkość lotu. Będzie,
1: co będzie robiła?
0: Prędkość lotu będzie mierzyła.
1: Skubana.
0: Jak będzie leciała. Będzie można specjalnie mierzyć, jaka jest piłka podkręcona takimi specjalnymi czujnikami. No i będzie musiała być oczywiście ładowana przed każdym meczem. Wiesz, port USB-C i do gniazdka. Nie?
1: To może my w tych barażach właśnie nie naładowaną graliśmy i dlatego przegraliśmy.

0: słyszałem, że to jest ulubiona piosenka mieszkańców Lubczy i mieszkańców wielu innych miast w Polsce. To Milki i Just the Way You Are.
1: Tak właśnie teraz nucą wszyscy w Lubczy i nucą, tak jak Michał powiedział, w całej części Polski. We wszystkich częściach Polski.
0: I w tych wszystkich również częściach za chwilę flash informacyjny, najważniejsze informacje i prognoza pogody. Bądźcie z nami. I wiecie.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
15: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Podpisana została nowa umowa w sprawie roweru miejskiego. Sezon ma wystartować najpóźniej 1 sierpnia, podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Nowy system obejmuje 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym, a także 70 stacji. Większość z nich pozostanie w dotychczasowych lokalizacjach, natomiast 11 powstanie w nowych miejscach, m.in. w rejonie ulic Kolbego i Bohaterów Kragujewca. Wszystkie nowe rowery będą wyposażone w nadajnik GPS oraz mechanizmy blokowania zamontowane na rowerze, dzięki czemu nie będzie już konieczności wypinania ich ze stacji, a wypożyczenie będzie umożliwiała aplikacja.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Wracają wakacyjne połączenia kolejowe z Bydgoszczy na Hel i do Kołobrzegu. Jak będą kursowały sezonowe pociągi, o tym już teraz Monika Jędrzejewska.
2: Bezpośredni pociąg na Hel, czyli latarnik, odjeżdżać będzie codziennie o 6.40. Z Helu wyjedzie o 19.56. Po drodze zatrzyma się w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, a także w Kuźnicy, Chałupach, Jastarni i Juracie. Podróż nad morze potrwa 4 godziny, a powrót 3.20. Poza latarnikiem wracają też połączenia do Kołobrzegu.
3: Podtrzymujemy to, co działo się, jeżeli chodzi o połączenia Kołobrzegu, czyli Rybitwa. Rybitwa będzie jeździła w weekendy. W czerwcu również będą połączenia codzienne z Bydgoszczy do Kołobrzegu.
2: Mówiła wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska. Oba połączenia wrócą 27 czerwca.
1: Jak dodaje nasza reporterka, tego samego dnia uruchomione będzie też dodatkowe połączenie w Bory Tucholskie, to pociąg Borsuk kursujący do Tlenia. Jest wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że miniony rok był rekordowy pod względem inwestycji.
4: Budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę moim zdaniem najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe.
1: Przeciwko głosowała opozycja, czyli PiS. Radny z Bydgoszczy Marek Gralik twierdzi, że nie udało się zrealizować wielu inwestycji.
5: Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi. Z kolei na inne obwodnice Rypina, Więcborka czy też Brodnicy, no średnio wydatkowano niecałe 50%. Są też takie działy jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%. Na 11 zadań, bo tyle tylko było inwestycyjnych, wykonano zaledwie 5.
1: Na tym lista się nie kończy. Opozycja wytykała marszałkowi województwa także opóźnienia dotyczące tramwaju metropolitarnego Bydgoszcz-Toruń i terminalu intermodalnego w podbydgoskim Emilianowie.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Synoptycy mają dobre informacje dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Cały czas pogoda ma dopisywać. Jutro dużo słońca i błękitu. Chwilami pojawi się nieco więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 stopnie. W czwartek aura się nie zmieni, a od piątku znowu będzie bardzo ciepło, a wręcz gorąco, bo na termometrach 24 stopnie i więcej.
6: Bardzo w ogóle lubię kanał nadawczy, bo tutaj wszystko jest fair, tutaj wszystko jest przejrzyste. Dzisiaj Paweł wygrał.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku.

0: Halo, dzień dobry, magister inżynier Michał Siwek. Tak odbieram telefon. Ja, jak robisz to ty, o to dziś pytamy.
1: Dlatego napisz nam teraz zupełnie bez żadnych dodatkowych kosztów na 3001, jak odbierasz telefon. No, bardzo nas ciekawi o godzinie 19.15. Mamy różne zainteresowania i to jest jedno z nich.
0: Nie, ale poważnie, w sensie ciekawi nas to, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak ludzie odbierają telefony, więc załaduj taki tekst, którym odbierasz normalnie telefon, w SMS-a, wyślij do nas na 3001, a taki SMS kosztuje, no tak,
1: tak jak normalnie, kumpla, no.
0: Właśnie, no. Bez żadnych dodatkowych kosztów w każdym razie. Jest 15 po 19 i czekamy na wasze wiadomości.

0: Dzwonimy, Fredka. Szanowni państwo. Co tam, bro, Bledce mi będziesz mówił teraz, jak ja dzwonię do ludzi, teraz będę dzwonił?
1: Ale Bledka ma taki mód, nie wiem, czy słyszałeś.
0: Ona ma taki mód, żeby zadzwonić do ludzi właśnie, którzy nam napisali, jak telefon odbierają, i dzwonimy do kogoś, kto twierdzi, że odbiera, kogo diabli niosą.
1: No i zobaczymy, czy naprawdę. Czy on tak odbiera telefon? Albo ona.
2: Halo.
1: Przegrałaś.
0: Miało być inaczej.
1: No co od nas oszukujesz?
0: Ja chcę wreszcie usłyszeć to, co trzeba usłyszeć. Teraz halo tu wyrzutnia rakiet.
1: No, zobaczymy. Tak, w SMS-ie to każdy odważny, nie? A potem, żeby odebrać, RMF Max dzwoni, no to zobaczymy w takim razie. Halo tu
0: wyrzutnia rakiet? Halo tu wyrzutnia rakiet, no.
1: To zobaczymy. No, już dwa sygnały.
2: Halo tu wyrzutnia rakiet?
1: Tak jest! Rzeczywiście!
0: Udało się!
1: Brawo!
2: Serio?
1: Tak jest!
0: No!
1: Udało się,
0: gratulujemy.
1: Nie oszukałaś nas. Jak masz na imię?
2: Super. Anka.
1: Nie oszukujesz nas?
2: Nie.
0: Dzięki, Anka. To są właśnie słuchacze RMF Max, których cenimy, których potrzebujemy.
1: I którzy zawsze z nami będą na dobre i na złe. 19:22 i za chwilę też ważne kolejne tematy. I telefony do słuchaczy RMF Max. Jak odbierasz telefon? Napisz nam na 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: SMS-em.
3: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Witajcie na liście Hot Bands. Mam dla was codziennie najlepsze kawałki, najciekawsze nowości. No i czekamy, kiedy powrócą na miejsce pierwsze. Duet Anada, Holandia w numerze Talk to You.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Cały czas w RMF Max, a my wracamy do zabawy w głupi telefon.
1: Nasza ulubiona zabawa.
0: Dzwonimy do człowieka, który ma odebrać. Komenda Wojewódzka Policji, słucham.
1: No i zobaczymy, czy naprawdę tak odbierze. Mamy pierwszy sygnał.
2: Komenda Wojewódzka Policji, słucham.
1: Elegancko.
0: Jest, dobrze, słuchacze RMF Max,
1: nie zawodzą.
0: A ja już się rozłączyłem, to jest jakby szybka akcja.
1: Pięknie.
0: Ktoś napisał, że odbiera telefon następującymi słowami, uwaga: mamy nie ma, a ja nie wiem.
1: To jest mój faworyt w ogóle. Jak on tak odbierze, albo ona tak odbierze, to ja nie wiem.
0: No bo mamy nie ma.
1: No. Zobaczymy, czy taki mądry, taki cwany. Dawaj.
0: Dasz radę.
1: Odbieraj i powiedz: mamy nie ma, a ja nie wiem.
0: No chyba mamy nie ma.
1: No chyba rzeczywiście nie ma.
0: A on nie wie.
1: Ewidentnie nie wie.
0: No nie, dobra,
1: no nie.
0: A już
1: nie.
0: Tak dobrze szło, nie? To już komenda nie zawiodła.
1: No a to zdecydowanie pan komendant. Pan komendant.
0: Komedian.
1: Super. Komedian. Przy okazji, mamy jeszcze, dzwonimy do kogoś?
0: A mamy jeszcze, słuchaj, na przykład: halo, tu rezydencja Jastrzębia. Ostatnia szansa dzisiaj, dobra. Na słuchacze RMF Max. Jak to się nie uda, to ja już tracę wiarę.
1: Czekaj, bo ja
0: już z nerwów ledwo trafiam w przyciski. Filip. O.
1: Halo,
0: dobra.
1: Tu rezydencja Jastrzębia, tak?
0: Tak.
1: To chyba Sokół jest.
3: Halo, tu rezydencja Jastrzębia, słucham.
1: Tak jest! Mamy to, jest! Jaka to jest zabawa? Ale emocje jakie są, nie?
0: Nic mi tyle radości w życiu nie dało. Beautiful. To animal.

0: Bibi Rexa na 19 minut przed godziną 20. Wczoraj w memach sprawdzono, ile trwa ostatnia minuta w pralce.
1: Ile?
0: I trwa 7 minut.
1: To pralka jest zupełnie jak 14-letni ja. Za minutę będę!
0: Nie trzeba mi przypominać co 15 minut.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
14: Sprawdź to sam, dzięki dał.
13: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Focus w Bydgoszczy.
16: I po reklamie.

Synoptycy mają dobre informacje dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Cały czas pogoda ma dopisywać. Jutro dużo słońca i błękitu. Chwilami pojawi się nieco więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 stopnie. W czwartek aura się nie zmieni, a od piątku znowu będzie bardzo ciepło, a wręcz gorąco, bo na termometrach 24 stopnie i więcej.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Ludzie rozglądają się na prawo, na lewo, bo miało być GTA.
1: No, miała wyjść już szósteczka.
0: Tak, dzisiaj chyba.
1: Dokładnie. Znaczy w ogóle, zacznijmy od początku, bo GTA 6 najpierw miała wyjść na jesień 2025, ale przeciągnęli nas. No i potem powiedzieli, że 26 maja 2026 roku będzie. No i co? No i jest dzisiaj 26 maja i nie ma GTA 6.
0: Nie ma. Kultowa gra, na którą ludzie tyle czekali, nie ma. I przepraszam, czy wiadomo, kiedy będzie?
1: Tak. Na jesień 2026.
0: I tak to jest, jak się studenci biorą za robienie gierek.
1: Mistrzowie po prostu w przesuwaniu terminów. I my też z kolei nie jesteśmy studentami, już nie przesuwamy tego terminu. Zbliża się godzina 19:56. Czas na to, żeby usłyszeć, gdzie się można pobawić na mieście.
0: I to nie jest tak jak z GTA.
1: A, nie, to będzie. To na 100%.
0: Obiecujemy.
1: My GTA 6 w sercu mamy. I my obiecujemy.
0: Co więcej, później Hop Benz Extra i dycha najlepszych numerów z grabą, więc zostańcie z RMF Max. Cały wieczór gramy idealnie same bęgery, więc zostańcie przy radiu.
2: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Majowski. Dobry wieczór, szanowanie. Wtorek, no już wtorek, to co? Może sprawdzimy, co fajnego dzieje się w Bydgoszczy w tym tygodniu, bo wynotowałem dla was kilka, no mam nadzieję, interesujących wydarzeń. Zresztą sami ocencie. Już w najbliższy piątek stand-up Paweł Konkiel wystąpi w hotelu Campanile, godzina 19. Też w piątek. W środku dnia, wyobraźcie sobie, impreza na Starym Rynku, wystąpi zespół Żuki. Piątek 13. No i również w piątek kultowi artyści hip-hopowi z Polski. No to naprawdę hip-hop z najwyższej półki. Plenerowa scena fabryki Lloyda i tam wystąpią Paktofonika Orkiestra, Molesta Evenement i Eldo. Fani hip-hopu muszą się tam pojawić. W najbliższą sobotę bardzo dobre klubowe balety w bydgoskim Graju, bo tutaj pojawi się Fafak. No i jeszcze w piątek New Metal Party z lot fanów Linkin Park w Over the Under Pub.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w tą środę, ale ja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
8: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
9: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
10: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Hej, cześć jeszcze raz, buziaki, pozdrowienia dla każdej mamy. Dzisiaj dla każdej mamy też na liście Hot Bands. Hiciory zagramy. Przemek Grabowski w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje w zestawieniu. Odkrywamy nowości. Wy głosujecie na rmfmax.pl. Będzie dużo dobrego bitu. Jest nowy Calvin Harris, już na wakacje. A zestawienie otwiera we wtorek Metzner. Jego Gotham na 10. RMF Max. 10. Numer 10.

0: Zrobił tutaj mega klimat, ale zaśpiewała dla niego Julia Church. Może właśnie o to chodziło, może to jest ten sekret. To John Summit i jego Shades of Blue. Ciekawe, czy wkręci się w taki bardziej progresywny, trendsowy klimat, no bo przecież już za niecały miesiąc John Summit i Armin van Buuren na imprezie Estate of Trance w Warszawie. Kto się wybiera, dajcie znać głosując. Alexa Warrena raczej tam nie będzie, bo to nie jego klimaty. Mamy go na 9. Fever Dream. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

każdy lubi lato. Lubię cię jak lato, modelki. Dzisiaj ósemka na liście Hobbens. No w tym tygodniu czujemy już taki powiew lata w Polsce. No to teraz taki hicior. Już na lato, już na wakacje. To Chainsmoke z przyjaciele, którzy początkowo byli znani głównie z remiksów, które wrzucali do internetu. Grali początkowo małe imprezy w Nowym Jorku, zanim ich utwór Selfie kompletnie wystrzelił wiralowo, a to było w 2014 roku. Wszyscy wtedy robili sobie selfie. Chainsmokers i Ellie Oaks, nasza nowość w RMF Max, Echo. I feel you.

0: czy wiecie, że ten gość pracował także z takimi gwiazdami jak Dua Lipa, Lady Gaga, The Weeknd i Travis Scott? Tak, tak, tylko się ukrywał, nie zawsze się chwalił. Tame Impala i jego Drake Love w remiksie Jenny, to we wtorek 7 na liście Hot Bands, a to zagramy dla każdej mamy za chwilę. Czeka Andy Dust i jego Zokaria, no i Calvin Harris. Wiadomo, że każda mama głosuje. Oczywiście nie tylko każda mama, każdy może sprawdzić, trzeba usłyszeć, co nowego zrobił Calvin Harris, to przed wami.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

0: tak to sobie wyobrażam, mam tutaj takie skojarzenia. To właśnie od Calvina Harrisa, który zaskakuje w nowym bicie, śpiewa za niego Jazzy Satisfy. Dlaczego tego numeru nie ma jeszcze w zestawieniu? Sprawdzajcie nowości, bo jest tam mnóstwo ciekawych bitów. rmfmax.pl, a może jakieś słoneczne afrohausy. Nowość, jaką przynosi nam Shimza, to przed wami teraz pierwsza piątka listy Hot Bands, a otwierają dzisiaj Gibbs w numerze Win.
1: Max. Numer 5.

0: Ogień, ogień, rzeczywiście jest ogień. Afrohausowa nowość w RMF Max, Arco i Shimza, który pochodzi z Afryki, pierwsze imprezy organizował już jako nastolatek. Często sam rozstawiał sprzęt, promował wydarzenia, grał sety jednej nocy. To człowiek wielu talentów, Shimza. Kto uwielbia jego bity, głosuje także dzisiaj wieczorowo na rmfmax.pl. A my otwieramy pierwszą trójkę. Dziewczyny rządzą, prawie na szczycie, są blisko. Pink Monteres i Zara Larsson w numerze Stateside.
1: 3, numer 3.

0: I teraz wyobraźcie sobie, Anima gra ten numer na tej wielkiej scenie i te przedziwne wizualizacje. Czasami to można się przestraszyć. Anima i Liza, Bad Angel, tak to leci, może wleci jutro do zestawienia listy Hot Bands. Na miejscu trzecim we wtorek Pink Panthers i Zara Larsson w numerze Stateside, dwójka, a Loki Khalid, Dive Into Me. A kto jest najlepszy? W dzień mamy na szczycie listy Hot Bands nowe męskie granie, najwięcej waszych głosów na hop. Orkiestra rządzi właśnie w tym hicie. Nareszcie. No, nareszcie jedynka.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: ważna, to wiem.
1: No i brawo, brawo, brawo, nareszcie, w końcu jedynka listy Hobbens, nowe męskie granie. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Majewski. Dobry wieczór, szanowanie. Wtorek, no już wtorek, to co, może sprawdzimy, co fajnego dzieje się w Bydgoszczy w tym tygodniu, bo wynotowałem dla was kilka, no mam nadzieję, interesujących wydarzeń. Zresztą sami ocencie. Już w najbliższy piątek stand-up Paweł Konkiel wystąpi w hotelu Campanile, godzina 19. Też w piątek, w środku dnia, wyobraźcie sobie, impreza na Starym Rynku, wystąpi zespół Żuki. Piątek 13. No i również w piątek kultowi artyści hip-hopowi z Polski. No to naprawdę hip-hop z najwyższej półki. Plenerowa scena fabryki Lloyda i tam wystąpią Paktofonika Orkiestra, Molesta Evenement i Eldo. Fani hip-hopu muszą się tam pojawić. W najbliższą sobotę bardzo dobre klubowe balety w bydgoskim Graju, bo tutaj pojawi się Fafak. No i jeszcze w piątek New Metal Party z lot fanów Linkin Park w Over the Under Pub.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00, mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD, Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

Hello, Eben i jego muzyka na te piękne majowe dni. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Długi dzień, tylko wieczór krótki, ale spokojnie zdążymy zagrać najciekawsze hity na maksa. Dzisiaj gramy też dla każdej mamy. Wiadomo, myślę, że każda mama chciałaby się wybrać na koncert Eda Sheerana, a nawet zabrałaby pewnie całą rodzinkę. No to zagramy dla waszej mamy. Ed Sheeran teraz.

O rzeczach z second handu był to hicior McElmory i Ryan Lewis, no bo nie trzeba od razu wyrzucać. Można oddać albo można kupować właśnie w second handach, prawda? Kupujemy używane rzeczy, używane ubrania, a czasami jakie można znaleźć naprawdę unikalne rzeczy. Ja się przyznaję, połowa szafy to jest właśnie z takiej selekcji. No to może jutro się wybieracie. A teraz moja muzyczna selekcja na wieczór w RMF Max. Nasze nowe odkrycie. Nowy wykonawca Daydream Affiliate.

0: Dobra, abrakadabra, czary mary, hokus pokus, Lady Gaga dla każdej mamy. No to może sprawicie swojej mamie, może poprosicie kogoś, żeby mamie zrobił masaż ciała, który ma podobny wpływ jak najlepsza drzemka. Ale o tej porze jakby ktoś sobie walnął drzemkę, to boję się, że obudzi się rano. Dlatego masaż to też może być dobry pomysł, również w prezencie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Kacperczyk i Vito Bambino. Czeka też Swedish House Mafia. Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
16: I po reklamie.

Nie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: Wait So Long, megabity, Swedish House Mafia, wieczorowo w RMF Max, a teraz hicior na urodziny od Agnieszki dla Kasi. Kolejna piękna rocznica, ale to dopiero trzecia dziesiątka. Kasia, co ty się przejmujesz? Wszystkiego najlepszego, życia piękniejszego od marzeń. Krótko i na temat napisała Agnieszka. Zostawiajcie swoje życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych, rmfmax.pl. Kasia, dla ciebie nasza nowość. Gipsy, Kukon i Jonatan, polecam wam ten beat. Ty masz.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Numer, który wraca ponownie po latach. Nie, to nie jest żaden remix, nowa wersja. Po prostu kawałek zyskał nowe życie w internecie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat w RMF Max. Ale teraz coś bardzo świeżego. Chociaż jest tutaj trochę również house'owej klasyki Boba Sinclara. Słuchajcie jego wcześniejsze produkcje. W swoich numerach sampluje przede wszystkim hip-hop, także z lat 70-tych, 80-tych, bo hip-hop to jego pierwsza muzyczna miłość. Bierze po prostu winylowe sample i tak tworzy, a w nowym numerze śpiewa Kajsa, Bob Sinclar, Kajsa, mega house'y, polecam na lato na maxa, I can't wait.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Imprezowe California Love, coraz wyżej także na liście Hot Bands. To White i przyjaciele, a my po 22 sprawdzimy także kolejną listę przebojów do mieszkania. Gdzie żyje się najlepiej? W jakim kraju jest nowa lista? Ciekawe, na którym miejscu wypada tym razem Polska. Sprawdzimy to jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę w głośniku Bibi Rexa. Faithless, odświeżony klubowy klasyk. Zrobili to rewelacyjnie. New Religion.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
13: O kurde.
12: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
13: No jak najbardziej, jak najchętniej.
12: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
17: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
18: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
19: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: I po reklamie.

mowa ciała to rzeczywiście potrafi czasami sporo zdradzić. Dobrze, że w radiu nie widać, jak tutaj prowadzący się giba do tego numeru. Ale Farben i jego Barytok. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Fajnie, że jesteście z nami. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Tak, świętujemy dzień mamy. No to teraz numer, do którego na pewno pobuja się każda mama. Houdini od Eminema, no i Anada w houseowej petardzie Talk to You. To dla was.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not them. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

Złoto to obrosów RMF Max. Gdzie można znaleźć złoto? No czasami to w koszuli przed praniem. Sprawdzamy kieszenie, bo można się zdziwić, jak pewien facet ze Stanów, który znalazł w swojej starej koszuli kupon na 24 miliony dolarów. Kupił sobie taki kupon na loterii i był ważny jeszcze przez 2 dni. Dobrze, że sprawdził i za szybko prania nie wstawił. Pozdrowienia dla tych, którzy szykują się do pralki. No to w drodze z praniem. Kolejna nowość wieczorowo w RMF Max. Somber wraca. Nasza nowość Potential.

Sauer, tak śpiewa i tańczy nasza Kaira w RMF Max, a ja wracam do obiecanej nowej listy przebojów. Gdzie mieszka się najlepiej? Gdzie żyje się generalnie najlepiej? W którym kraju? Piszemy o tym na rmfmax.pl. Miejsce pierwsze, od razu wam mówię, na samym szczycie jest Szwajcaria, która po raz kolejny triumfuje w światowym rankingu jakości życia. Została uznana za najlepszy kraj do życia na świecie. A na którym miejscu w tym roku spada Polska? No bo spada. Polska jest na miejscu 29. Jest dobrze? No zawsze może być lepiej, to na pewno.

0: Hec, taki klimat robi nam wieczorowo Eben w RMF Max. Teraz klimat zrobi Olivia Rodrigo. Jest coraz bardziej popularna, mam dla was jej nowość. Zanim Olivia zaczęła pisać światowe hity o złamanym sercu, tworzyła ballady, też o rozstaniu. I to jeszcze zanim miała pierwszego chłopaka. Przyznała, że pisała dramatyczne teksty dużo wcześniej niż przeżyła pierwszą miłość. Olivia Rodrigo, nasza nowa muzyczna miłość w RMF Max. Jej Drop Dead.
1: To jest nowość RMF Max.

Kosmiczny beat, kosmiczny kawałek. Nowości w RMF Max, All The Time. To John Summit i Chainsmokers, którzy nawet byli w kosmosie na chwilę. Wlecieli w 2022 w kosmos, bo brali udział w słynnym suborbitalnym locie Blue Origin, firmy należącej do Jeffa Bezosa. Tak więc Chainsmokers dołączyli do bardzo krótkiej listy muzyków, którzy byli poza ziemską atmosferą. Teraz też stworzymy niesamowitą atmosferę. Takie numery robi Tame Impala, jego Dracula. We'll be right back.

0: Sezon to Dawid Podsiadło, jego nowość wieczorowa w RMF Max. A wiecie, że ludzie podobno wieczorem to słuchają częściej trochę bardziej smutnej muzyki, bo podobno wtedy szukamy emocjonalnego resetu po całym dniu. No to jakby co, polecam także bity RMF Max na reset po całym dniu. Na przykład Super Girl w wersji Anny na klap. To przed wami.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: I po reklamie.

ma jego elektronika wieczorowo po 23. No to zagramy coś jeszcze dla każdej mamy. Co wy na to, skoro to 26 maja? Każda mama na relaksie posłucha o tej porze także takiego bitu. Fajny klimat. Zrobili

Love, Alan Walker i jego hicior wieczorowo w RMF Max. Teraz kolejna nowość. Dziewczyna, która potrafiła ubrać się w kotlety. No tak nie dosłownie, w steki konkretnie. Kto pamięta Lady Gaga i jej słynna mięsna sukienka z gali MTV Video Music Awards? To było już, słuchajcie, 16 lat temu. 16 lat temu Lady Gaga pokazała się jako stek. Macie ją teraz w RMF Max. Nasza nowość Shape of a Woman.

Ach, jaki ona ma głos, jak ona śpiewa. To Sasha, ostatnio dla Armina van Burena, tutaj dla Alesso w numerze Destiny. A teraz kolejna miejscówka na naszej liście marzeń. Tak, tak, tak, można podróżować nawet palcem po mapie. Kto chciałby wybrać się kiedyś na Maltę? Ja też mam to na liście marzeń. A może ktoś był, bo okazuje się, że Polacy zajęli ostatnio nawet trzecie miejsce wśród turystów, którzy odwiedzają ten śródziemnomorski kraj. Niektórzy mówią, że raj. No to jak będziecie, to graba czeka na kartki pocztowe.

Sprawdzamy polskie hiciory wieczorowo w RMF Max. To Wołyniec przed chwilą. Sprawdzamy też, co zdrowe na rmfmax.pl. Wróciła ciotka Dobra Rada i sprawdza, które warzywa i owoce są bogate w witaminę C. Co ja czytam? Na przykład kiwi ma bardzo dużo, ale także truskawki. Przecież mamy sezon z warzyw, to pomidory. No i ananasy. Szklanka świeżego ananasa, soczku, może dostarczyć też sporo witaminy C. Co jeszcze? Sprawdzicie na rmfmax.pl. Teraz witamina M. M jak muzyka na maksa. Czermi przed wami, gdy nie mogę zasnąć.

0: w sercu wróci.
1: Oj, dziewczyno, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w RMF Max. Takie pytanie, czy dzisiaj coś wam się wymsknęło? Rzuciliście coś bez pomyślenia najpierw, za szybko? Naukowcy odkryli, dlaczego to się zdarza. Bo podobno ludzki mózg to potrafi przygotować słowo do wypowiedzenia, zanim jeszcze świadomie pomyślimy, że chcemy coś powiedzieć. Czyli czasami naprawdę palniemy coś szybciej, niż zdążymy pomyśleć. Chyba wszystkim się zdarza, prawda? Czasami.

0: chłód, tak śpiewała Asia Tomasik. No wieczorem i w nocy trochę chłodniej, ale jutro to naprawdę fajna pogoda szykuje się w Polsce, tak więc łapmy słońce i słyszymy się wieczorowo, jeszcze zanim zrobi się ciemno. Mamy piękne, długie dni. Zapraszam Was na listę Hot Bands. Jutro od 20:10 najważniejszych hitów, najciekawsze nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
3: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
4: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
1: Hity na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.